Rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak Chciałbym zadzwonić, ale się martwię, że znowu odbierzesz i znów będziesz miała rację. Dlatego sam leżę w zimnej wodzie.

0: Słuchajcie, na poranną gimnastykę nigdy nie jest za wcześnie, zwłaszcza z takimi numerami Music Sounds. To Fast Boy w RMF Max na dzień dobry.
1: Dzień dobry, ale energia, rewelacja. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Karolina Kowalska.
0: Mateusz Marek.
2: I Filip Kliber.
1: To my, tak. I słuchajcie, w nadleśnictwie Lubliniec, tam w Śląskim, jest kłopot z bobrami. I leśnicy ustawili taką tabliczkę. Uwaga, bobry, a te bobry nawet tą tabliczkę schrupały, ścięły, przewaliły. Koniec.
2: Zezarły?
1: Jak burza przez las idą, no.
2: Ale ja to rozumiem, bo mój pies też nie rozumie tabliczki, sprzątaj po swoim psie.
1: Tam to w lesie muszą być straszne korki, problemy ogromne.
0: No. Czemu?
1: No bo bobry tamują ruch, nie?
2: Tak, no, żubry się skarżą, no. Żubry i jenoty.

0: To jest ten Sexy Magic, to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj, najlepszy poranek, jaki możecie sobie tylko wyobrazić, jaki możecie w ogóle usłyszeć.
1: My na posterunku, ale za to wiemy, że wy jesteście w pracy już od dawna. No i teraz pytanie, co to jest za praca, jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Chcemy was pochwalić, Filip już pochwalił nas, to my pochwalimy teraz was wszystkich. Chcemy być z was dumni, chcemy, żeby cała Polska usłyszała, co robicie. Także poznajcie się, przybijcie sobie piątkę i wpadnijcie na antenę RMF Max.
0: Nagraj nam głosówkę na Facebooka albo na Instagrama, w jakim zawodzie pracujesz, jaki zawód już nie śpi o tej porze, szczególnie jeżeli jeszcze tego nigdy nie robiłeś.
1: Słuchaj, no nie śpisz, pracujesz, pewnie zrobiłeś, już zrobiłaś kanapkę, no weź się pochwal, jaka praca nie śpi. Prześlij głosówkę na Instagram albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowie.pl i w kasach biletowych przystanek.
5: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
0: I po reklamie.
6: To jest RMF Max.
7: Hity na Maxa.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Dwie literki na start dnia. SM od Riany. Słuchacie oczywiście RMF Max.
1: O tej porze flash prognoza pogody już za moment, ale najpierw jeszcze przypomnijmy wam, że cały czas można wejść do zabawy. Jaka praca nie śpi. Chcemy być z was dumni, chcemy, żeby inni słuchacze was poznali, więc jeśli jeszcze tego nie robiłeś, nie robiłaś, przyślij głosówkę na Messengerze RMF Max. Daj znać, w jakiej pracy jesteś i jaka praca już nie śpi.
2: Zobacz, jak to fajnie jest usłyszeć się na antenie RMF Max. Zobacz, jak to fajnie jest, kiedy cała Polska wie, w jakim zawodzie pracujesz. Facebook, Instagram, RMF Max jest do twojej dyspozycji. Wciskasz mikrofon, wysyłasz nam głosówkę, my to zaraz puszczamy.
0: A za moment będziesz mógł usłyszeć jeszcze najświeższe informacje, tak żeby się rano zorientować.
3: Jesteśmy cały czas z RMF Max Kraków. Kinga Nyga, zapraszam na Flash. Słuchacie nas na 96,7 FM. Kraków stawia na bezpieczeństwo mieszkańców. Ruszają bezpłatne szkolenia, które pokażą, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych.
4: Czego mogą się nauczyć? Przede wszystkim poznać swoje możliwości i sytuacje, z którymi mogą się spotkać i jak te umiejętności, których będziemy rozmawiać, wykorzystać. Więc najlepszym rozwiązaniem jest to, aby mieszkańcy uczestniczyli w tego typu właśnie szkoleniach, aby mogli przede wszystkim zadbać o siebie samych.
3: Mówił Konrad Kochana ze Stowarzyszenia Świadoma Obrona Cywilna. Zajęcia potrwają około 6 godzin. W sumie przeszkolonych zostanie 2,5 tysiąca mieszkańców. Cała akcja potrwa do listopada. Zapisy prowadzone są przez stronę cywilnecentrumdziałań.pl. Krakowski nauczyciel trafił do aresztu w związku ze śledztwem dotyczącym nielegalnego handlu lekami opioidowymi. Według policji mógł zdobyć setki recept i niemal 900 opakowań leków. Śledczy sprawdzają, czy preparaty trafiały również do uczniów. W sprawie zatrzymano również 21-letnią kobietę. Nie dla strzelnicy na terenie Fortu Bronowice. Sprzeciw dotyczy inwestycji planowanej przez Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej. Mieszkańcy alarmują, że uczelnia korzysta ze specjalnej ustawy, która pozwala realizować inwestycje z pominięciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
5: Mieszkańcy w tym przypadku nie protestują jedynie przeciwko strzelnicy i wycince drzew. Nie podoba im się zachowanie uczelni, przyznaje Piotr Krokowski, mieszkaniec Bronowic.
6: W 2022 przyjechał ówczesny premier Mateusz Morawiecki do Ukenu i zapowiedział, że powstanie tutaj strzelnica. Natomiast rok później, w 2023, wyszła ta właśnie wspomniana specustawa, która no dokładnie pasuje pod ten przypadek.
5: Dzięki niej omijane są zapisy planu miejscowego.
7: Tak, tak. No zgodnie z planem miejscowym można tutaj wybudować niewielką inwestycję mieszkaniową.
5: Zamiast niej, dzięki specustawie uczelnia może budować kilkukrotnie większy budynek, dodaje Łukasz Krajewski, radny dzielnicy 6 Bronowice.
3: Materiał przygotował Przemek Błaszczyk. Po ponad 60 latach obietnic tramwaj na Azory może wreszcie stać się rzeczywistością. Zarząd Inwestycji Miejskich zapowiada, że jeszcze do końca tego roku ogłosi przetarg na budowę nowej linii tramwajowej. To przełomowy krok dla mieszkańców osiedla, którzy od dekad czekają na takie połączenie.
8: Tak, taki jest plan, żeby do końca 2026 ogłosić przetarg na roboty budowlane dla linii na Azory.
3: Zapewniała Daria Staniszewska z Zarządu Inwestycji Miejskich. Przypomnijmy, Kraków zdobył ponad 172 miliony złotych unijnego dofinansowania na budowę linii.
9: Pieniądze oczywiście są przeznaczone na realizację inwestycji. Mówimy tutaj o odcinku od pętli Krowodrza-Górka do osiedla Azory. Z tym, że przy tej okazji trzeba zaznaczyć, że na osiedlu Azory nie powstanie pętla. Będzie to końcówka, która umożliwi obsługę tej linii tramwajami dwukierunkowymi.
3: Mówił Łukasz Szewczyk, dyrektor ZIM-u.
2: To będzie chwila ciszy. To była bardzo krótka chwila ciszy. Dla tych, którzy nie oglądali wczoraj meczu Realu. Boże!
0: Co tam się działo? Ale ciągle wygrali ci, którzy strzelili więcej goli, wyobraźcie sobie. Nic się nie zmieniło.
2: Niemożliwe. Tak to jest, jak się właśnie nie strzela bramek. No, nie strzelasz bramek, przegrywasz. A my strzelamy bramkę do pustej. Summer 12 to 12. Dwie po szóstej. Wstawaj, nie udawaj. Siemano.

0: Trzeba przyznać, że to jest naprawdę świetny numer. Kurczę, to jest Armin van Buuren i Everlasting w RMF Max.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Trzeba też przyznać,
0: Powiedziałem.
2: Wiedziałem. No, ale kurczę, no, że tyle prac nie śpi naprawdę o tej porze.
0: Tak.
2: Jesteśmy z was naprawdę dumni. To jest zabawa Jaka praca nie śpi. Wy nam nagrywacie głosówkę i słyszymy, że na przykład Jaka praca nie śpi.
3: Sekretariat uczniowski w szkole średniej.
0: W szkole średniej to już można wiele rzeczy zawalić. Można, tam, codziennie można uczniów jakby się, no, mieć pretensje do nich.
2: I cieszymy się, że nie usypiają po wczorajszym dniu nauczyciela.
0: No, właśnie.
3: Jaka praca nie śpi, już wam mówię. Prezjer, jadę na 6:30 do pracy.
4: O, to chyba jakaś okazja dzisiaj jest, że tak ktoś wcześniej chce uczesanie albo strzyżenie.
2: Tak, trzeba od rana obcinać, nie?
0: Co jeszcze?
3: Payroll nie śpi, ale nie do końca byłabym uczciwa, mówiąc, że tak naprawdę payroll, bo payroll w tym momencie jedzie na poranny trening po to, żeby wcześniej mógł zacząć pracę. Pozdrawiam.
4: Pozdrawiamy, przepraszam, a ktoś mi może wytłumaczyć, co to jest?
2: Już tłumaczę. Payroll, czyli korpo, czyli deadline, czyli trzeba jechać do pracy ASAP.
4: Pozdrawiamy.
5: Dzień dobry, polskie grupy zbrojeniowe nie śpią.
4: Uff, to całe szczęście.
2: Poczułem się bezpiecznie.
4: Tak.
1: Poranka RMF Max.
2: Ekipa, jesteście najlepsi. Cieszymy się, że nam wysyłacie tyle głosówek. To dla was gramy właśnie Zalię. Zalia, tylko kochaj mnie. 9 po 6.

0: Najlepsze hity od samego rana o 6.18, jak wiedzie Robin Schulz, to mamo, nie sprzątaj, bo Robin pozamiata. No tak, to właśnie działa w poranku RMF Max.
1: Przeglądamy dla was ciekawostki. Słuchajcie, okazuje się, że pewna firma, która produkuje takie chipsy w takiej tubce, ma taką halloweenową promocję, że jak zadeklarujesz, podpiszesz taki dokument, że będziesz chciał, żeby twoje prochy...
2: Ale się zaczyna.
1: Jakby skończyły w tej puszce takiej specjalnej, takiej urnie, to będziesz dostaniesz ich zapas na resztę życia. Jak tam 20 tysięcy sztuk.
2: Fair deal, powiedziałabym. No spoko, takie czarne i trochę ziemniaczane poczucie humoru.
0: Od samego rana, nie? Poza tym też nie polecamy jeść przed przesypywaniem, bo ręce tłuste i w ogóle dajcie spokój.
3: Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2

0: F50 wjeżdża do salonu Jetur Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
1: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny, dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetur Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
2: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Akacjowa 16, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
5: Jesteś nikim.
6: Patrz, przytyło.
5: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
1: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
7: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
8: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
9: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
10: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.

0: No to jest odpowiednie tempo na poranek. Moonlight i Alabama ten w RMF Max. Słuchajcie, wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: My się bawimy razem z wami w zabawie. Gdzie są klucze? Mateuko gdzieś te klucze schował i teraz wszyscy będziemy ich szukać, bo ten Ancymon nigdy nie powie, gdzie tych kluczy schował.
0: My robimy na antenie taki dźwięk, a wy zgadujecie, gdzie są klucze. Dzisiejsza edycja to...
4: To stacja benzynowa, no bo gdzie bywać rano? Na przykład na stacji benzynowej, także wasze abstrakcyjne odpowiedzi, których zawsze są dobre, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie.
3: Nie ma,
4: także
3: absolutnie.
4: Czekamy na waszą fantazję, zróbcie innym dzień, wymyślcie coś śmiesznego, a jak nie, no to po prostu słuchamy i dobrze się bawimy.
3: Klucze ci spadły.
4: Wiem, ale to nawet nie są, one się same chowają, bo tak powiedzieliście, że ja chowam, one same.
3: Nagraj głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max, odezwij się do nas, a szczególnie jeżeli do tej pory jeszcze nigdy tego nie robiłeś, wymyśl, gdzie mogą być klucze przy takim dźwięku.
4: Ale to stacja benzynowa.
1: O poranku słuchasz RMF.

0: Tame Impala, 6:36 i czas na wielkie rozwiązanie to tego, na co wszyscy czekają, czyli naszej zabawy. Gdzie są te klucze? Mateuko, gdzieś ty te klucze schował, chłopie.
1: Dzisiejsza edycja to stacja benzynowa.
2: Co rozmawiali nasi słuchacze?
3: Klucze znajdują się w pojemniku na wodę do mycia szyb.
0: O! No, ale szyby są trochę porysowane już teraz.
2: Tak, od razu można zdrapać, no.
4: Klucze są w paczce po chusteczkach, po których wycierałam łzy, tankując auto do pęku.
2: Mamy nadzieję, że chociaż trzywarstwowe.
1: Ale lecimy dalej.
5: Klucze właśnie wpadły do bańki piątki, do której miałeś nalać paliwo.
2: Jesteście naprawdę wybitni, bo znalezienie tylu aluzji, koneksji, to jest, no to o tej porze to naprawdę szacun. To
1: jest jeszcze jeden mój ulubiony.
6: No jak to, gdzie klucze schowane są za tarczą rządową, dzięki której mamy tak niskie ceny paliw.
1: No tak, oczywiście. O,
2: robią co mogą, no.
0: Dziękujemy ci, rycerzu, na koń!
1: No a gdybyście chcieli zobaczyć, gdzie naprawdę były klucze, to zapraszamy was teraz na poranek RMF Max. Jesteśmy na Instagramie i tam już lata wideo, w którym wszystko jest jasne.
2: Rozpadło teraz.
0: Znowu ci te spadły, daj spokój z tymi kluczami.
1: Poranek RMF Max na Instagramie, wpadaj. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ach, niedziela to jest dzień wolny, co nie? No.

0: Volkswagen.
1: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
2: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży Cię ograniczały. Chery's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Chery Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery. Chery Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl. Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest Twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Witasia. Dwa opakowania plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
1: Z tej strony Krzychu.
2: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
3: Hi, this is Denzel.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Nie chcę, nie chcę, nie chcę. 6:47, Roxy Węgiel i Miasto w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Skoro mamy już październik, to chyba można śmiało mówić o tym, co będziemy robić w Boże Narodzenie, prawda?
0: No jasne, jasne. Ja ostatnio widziałem już tak samo w markecie, że już są normalnie świąteczne rzeczy, które można kupić,
3: no
0: nie?
3: No więc o, nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
4: największy
3: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
4: Plus nocleg.
3: Plus nocleg, tak. Jak się chce przyjść tylko na wigilię, to jeszcze więcej, no ale...
4: No, ale to słuchajcie, no może? Wiadomo, ktoś może chce odpocząć, wyjechać, no, ale jak tam ma być 3000, znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych, no, to przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się najesz pod korek, no.
1: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: No ale nie ma awantury w domu, nie?
3: No to prawda. I można jeść rzeczy na święta.

0: zagraliśmy dla was, żeby to był naprawdę dobry dzień. Wiemy, że lubicie Britney Spears i Toxic w RMF Max na dosłownie 5 minutek przed godziną 7.
1: To czy najwyższa pora na to, żebyśmy mogli zaprosić was na flash, sport i pogodę. Rany się z emocji, aż nawet w ogóle zaplątałem.
0: Zapraszamy.
2: Max, ja muszę wytrzeć czoło.
1: Matko.
3: Reklama. O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
4: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
5: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUVy w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
6: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters.myślnikpoland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
9: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Akacjowa 16, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowavita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
11: Jesień? W Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 15 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 17 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
12: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
13: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Kraków 96 i 7 FM.
1: Minęła siódma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami Kinga Nyga. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, czwartek i pełny pakiet informacji. Dziś startuje szczyt Unii Europejskiej. Polska do Brukseli jedzie z konkretnymi postulatami. Chce między innymi większej swobody w ochronie granic.
18: Warszawa chce, by we wnioskach końcowych ze szczytu znalazł się zapis o uwzględnianiu różnych rodzajów presji migracyjnej na granicach Unii. Polska zabiega też o elastyczne reagowanie w sytuacjach kryzysowych, w tym możliwość zawieszania prawa do azylu podczas siłowego szturmu na granicę.
17: O czym informowała Katarzyna Szymańska-Borginion. Policja nie bagatelizuje gróźb kierowanych do szkół. Do sądów rodzinnych trafiło już 66 spraw. Można je podzielić na trzy kategorie.
19: Ta największa to jest kwestia żartu, zaistnienia w sieci. To jest ta największa grupa. Druga to są ci, którzy inspirują się grami i oni też w jakiś sposób sami się nakręcają. I trzecia to są ci, którzy interesują się nazizmem.
17: Wyjaśniał komendant główny policji generał Marek Boroń. Paliwa znowu powyżej 7 i 8 zł za litr. Drożej jest nie tylko przy dystrybutorach, ale też na przykład w restauracjach czy kawiarniach.
20: Najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przykład w restauracjach, kawiarniach, bufetach i stołówkach ceny przez rok wzrosły średnio o 8-10%. Głównie dlatego, że droższe paliwa oznaczają droższy dowóz zaopatrzenia do gastronomii. Na to oczywiście nakładają się wysokie ceny prądu i teraz ogrzewania.
17: Więcej pieniędzy zostawiamy również odwiedzając fryzjera czy kosmetyczkę, dodaje Krzysztof Berenda. Magia wraca na wielki ekran. Jest pierwszy zwiastun nowej opowieści z Narni w reżyserii Grety Gerwig. Jak wygląda powrót do świata lwa, czarownicy i niezwykłych przygód?
21: Estetyka jest nieco inna niż w poprzednich filmach, ale to jest wciąż świat C.S. Lewisa. Kraina pełna magii i niezwykłych stworzeń. Gerwig, która napisała też scenariusz, opowiada o samych początkach jej istnienia. Motywem muzycznym w zwiastunie są Schody do nieba, Led Zeppelin.
17: Magia. A nowa Narnia w polskich kinach od 12 lutego, dodaje Kasia Sobiechowska-Szuchta.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: A sport zaczynamy od piłkarskiej Ligi Mistrzów, no i całkiem imponującego bilansu bramek we wszystkich meczach. Padło ich aż 46. W którym meczu najwięcej?
1: W starciu Lasku Linz z Liverpoolem, bo aż 9, a zespół z Anglii wygrał na wyjeździe 6-3. Najwięcej emocji wzbudziło jednak spotkanie Romy z Realem Madryt. Królewcy przegrywali już 1-3. Byli jednak w stanie odwrócić losy meczu.
17: Zwycięską bramkę na 4-3 zdobył tuż przed końcem meczu Rudiger, dodaje Wojciech Marczyk. W drugim z hitowych starć PSG pokonała na wyjeździe 4-2 Manchester City. Dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej Ligi Europy powalczą polskie zespoły. O tym więcej za godzinę. Piłkarze ręczni Industrii Kielce przegrali w Lidze Mistrzów z niemieckim Magdeburgiem 27-30. No i to druga porażka Kielczan w obecnym sezonie.
5: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
17: Pogoda może jeszcze nie wszędzie rozpieszcza, no ale przynajmniej nie funduje dziś porannej przygody ze skrobaczką. Bez przymrozków dziś. Najchłodniej w tej chwili w Jeleniej Górze. Niecałe 2 stopnie, najcieplej w Ustce, prawie 13. Pogodowe zawody dzisiaj wygrywa zachód Polski. Tu najcieplej, całkiem sporo przejaśnień. Na wschodzie więcej chmur i miejscami przelotny deszcz. Najcieplej 15 stopni w Szczecinie i Zielonej Górze. Najmniej w Zakopanem, tu dzisiaj maksymalnie 9 stopni.
22: Sponsorem Wstawaj Nie Udawaje jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
0: No to po takiej pogodzie, Kinga, dziękujemy. To możemy zaczynać naprawdę optymistycznie ten dzień.
2: Dziękujemy bardzo, będzie na pewno dużo cieplej, bo mamy gorące hity na maksa. Somber już czeka, Laru, będzie Oskar Cyms. Ludzie, kogo tutaj będzie po godzinie 7? Dobrze, że jesteście z RMF Max.
0: No i oczywiście stała ekipa o poranku z wami, Mateusz Marek,
1: Karolina Kowalska,
0: Filip Kliwer.
1: Za ciebie
0: dzień
1: się przedstawiliśmy.
0: Dobry.
2: Dzięki wam. Nie wiedziałem, co powiedzieć. 4 po 7, o!

0: Do francuskich tostów w RMF Max jeszcze dorzucamy francuskie numery. La Rue! Bulletproof 11 po 7.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: I już za momencik wszyscy będziemy się świetnie bawić, słuchając, jak my nie pamiętamy nic z podstawówki.
0: Absolutnie.
3: Ta zabawa nazywa się Do Tablicy. Proszę, wy możecie wygrać stówkę kieszonkowego.
1: Dzisiejsza kategoria
0: to język polski, moi kochani.
2: Szukamy drużyny, która ma obowiązkowo na pokładzie ucznia albo uczennicę, bo właśnie to oni nas będą grillować i zadawać nam pytania.
3: I pokazywać, jak bardzo nic nie pamiętamy. Tak. Więc co robimy? Zgłaszasz się zabawną nazwą swojej drużyny, która jest najbardziej polska, jak to jest możliwe, czyli, nie wiem, Grzeg Żółki.
0: Albo Mickiewiczowie. No albo wymyślcie po prostu coś fajnego i podeślijcie do radia nam, no.
2: Jak to zrobić? Prosta sprawa. Zwykły SMS, bez żadnych dodatkowych kosztów, pod numer 3001. Tam śledźcie nazwę drużyny, a do zgarnięcia jest stówka i masa świetnej zabawy.
4: Słuchasz Poranka RMF Max.
0: 3001. Polska nazwa drużyny.
2: No i namówił.

0: No to jest kolejna dobra informacja o poranku w RMF Max. Mamy dla was nową Taylor Swift.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: A druga dobra informacja jest taka, że jak codziennie bawimy się z wami w zabawie do tablicy. Proszę, dzisiaj z języka polskiego będzie przepytywać Karolinę drużyna mistrzów ortografii. Joanna, Zuzia i Krystian. Siemano wszystkim.
0: Cześć.
3: Super. Super, że jesteście. Wszyscy teraz sprawdzają wiedzę z podstawówki, a my cierpimy, bo to my dostajemy te pytania. Bardzo proszę, Filip, wystartuj
0: naszą zabawę.
2: Naszą zabawę. Zuzia, uwaga, będziesz się przygotowała i pytała Karolinę.
1: Do tablicy, proszę.
0: Już jestem przy tablicy, proszę mnie pytać.
3: Mamy Zuzę, mamy pierwsze pytanko, głośno, wyraźnie.
2: Dawaj, Zuzia.
4: W zdaniu występuje orzeczenie imienne. Ola czekała na autobus, Ola cierpliwie czekała, Ola kupiła bilet, Ola jest cierpliwa.
3: Karola, bardzo dobre pytanie, Karola. Gdzie jest to orzeczenie imienne? No?
2: Pamiętaj, no bo to się różni od orzeczeń.
0: W ostatnim.
4: Dobrze.
3: Yeah! Ale strzelała. To jest dowód na to, że jak coś nie wiesz, to też możesz trafić. Bardzo dziękujemy, Zuziu. Drugie pytanko od ciebie.
2: Dobra, Zuzia.
4: W zdaniu wczoraj bardzo szybko pobiegliśmy do szkoły. Wyraz bardzo jest przymiotnikiem, zaimkiem, przysłówkiem, czasownikiem.
3: Wyraz bardzo, Karolina.
0: Jezus, jesteś bardzo łaskawa chyba, bo dajesz mi po prostu możliwość wyboru A, B, C, D.
3: Tak.
0: Więc to już jest podpowiedź. Myślę, że przymiotnikiem.
4: Źle.
3: A skoro... Przysłówek jak bardzo.
2: A skoro Karola odpowiedziała źle,
0: to... Myślałam, że wie.
2: Co to znaczy? To znaczy, Zuzia, że wygrywasz od nas stówkę kieszonkowego w zabawie do tablicy, proszę. A my będziemy się śmiali z Karoliny do końca dnia na pewno.
0: No.
3: Jesteście fantastyczni, bardzo wam dziękujemy, zrobiliście wszystkim dzień.
2: Rzeczywiście mistrzowie ortografii, no jak nic, no. Przysłówek, przymiotnik, orzeczenie.
3: Tak, to jest ortografia.
0: Imienne.
3: No.
1: Poranka RMF Max.
2: Tak, to jest z ortografii.
0: Przecież... Jak to było, co, bardzo szybko?
2: Bardzo szybko, teraz wyłącz mikrofon.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
6: Reklama. Panie Pascalu.
7: Tak?
6: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
7: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
6: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na ford.pl.
10: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
11: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
10: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
11: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
10: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Wyprzedaż rocznika w Toyota Dobrygowski właśnie wystartowała. To najlepszy moment w roku, żeby kupić Toyotę. Aygo X, Yaris, Corolla, CHR i inne modele w wyprzedażowych ofertach. A do tego promocyjne finansowanie 50 na 50. Brzmi dobrze, a to nie wszystko. Kup Toyotę i wygraj drugą na rok. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski i weź udział w konkursie. Modlnica Częstochowska 30 oraz na www.wyprzedażtoyoty.pl.
14: To nie moje, to też nie moje i to też...
15: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła? To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
16: Więcej?
15: Nawet do 5,5%.
17: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
15: I miej bank do życia po swojemu.
17: Spełnij warunki określone w regulaminie promocji konto oszczędnościowe na start 12 edycja dostępnym w placówkach banku i na aliorbank.pl. Promocja obowiązuje do 11 stycznia 2027.
18: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: I po reklamie.
20: Hejka, tu Maciek.
21: Ja też dołączam, jestem Aneta.
22: Hey, this is Imagine Dragons.
23: What's up, it's Jean Paul.
24: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
25: RMF Max.
26: Kraków 96 i 7 FM.

0: Bangery wlatują do RMF Max z samego rana. Jamal i Policeman to właśnie ten kawałek robi wam dzień.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: Fajna robota do wzięcia za 10 koła miesięcznie. O. Prosta. Słuchajcie, trzeba liczyć pingwiny na Grenlandii. Są pewne trudności, nie ma za bardzo bieżącej wody, raz w tygodniu bierzesz prysznic i trzeba nosić ze sobą cały czas taką przenośną taletę.
3: Ojoj.
2: Ale to jakby, może to nie jest taki duży problem. No.
0: Dycha na miesiąc, nie? No bez jaj.
3: No naprawdę, nie ma luksusów, ale jak nie ma luksusów, no to przynajmniej nie trzeba będzie szyb skrobać, bo nie masz też samochodu.
0: No i można liczyć, że raz na jakiś czas też Trump wpadnie.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Ale jako pingwin wpadnie, czy jako...
0: Tak, pomarańczowy.
2: Pogadać z pingwinami.
0: Fast Boy Music Sounds.
2: Jak robi pingwiny?

0: Do kawy w biegu, do śniadania, do pracy o poranku Neptun i Kajłoty w RMF Max. 23 minuty są do godziny 8.
1: I najważniejsze informacje z Chin, ponieważ właśnie tam w jednej z prowincji znaleziono najstarszego grzyba na świecie. Jego rodzina została założona krótko po tym, jak zaczęły wymierać dinozaury.
0: Jego rodzina?
1: Tak, grzyb tego grzyba. 65 milionów lat temu. No tyle ma po prostu ten grzyb. No.
2: Wspaniale, to ten grzyb chyba z całą rodziną to się musiał bawić na pierwszym Sylwestrze z panią Barylą i pierwszą inkarnacją Edyty. Górniak.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy.

0: 50% zniżki na drugi tańszy tytuł, a na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
1: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
2: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hit na maksa.
9: Kraków 96 i 7 FM.

0: ile ja bym dał, żeby móc śpiewać tak jak śpiewa Mrozu i Kasperczyki właśnie w tym numerze. Wszystko, czego chciałem o godzinie 7.48 w RMF Max.
1: Ty, a ja widzę, że mamy dzisiaj 40 tysięcy minimum w sejfach w złotej kumulacji.
2: Ale nie, bo ty źle widzisz. Ja widzę, że zobacz, no weszło nam podbicie, teraz jest minimum 45 tysięcy.
0: A skoro tak,
2: to złocie, albo jeszcze, w gotówce.
0: Dorzućmy jeszcze taki bonusik, skoro tak. I mnożymy właśnie teraz każde zgłoszenie razy 445, ale tylko przez 5 minut, moi drodzy.
1: No, słuchajcie, słuchacie nas, chcemy, żeby ktoś wygrał i żeby to było dzięki temu, że jesteście z nami rano w RMF Max, no proste.
2: No to wyślij SMS i wejdź do losowania teraz, bo 5 minut naprawdę minie bardzo szybko, zanim się zorientujesz. Prześlij hasło Max SMS-em na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo wejdź przez rmfmax.pl do zabawy.
1: W sejfach jest milion, minimum w sejfach 45 tysięcy, a wasze szanse pomnożymy teraz razy 445.
2: Max 7467. Śli hasło Max. Teraz 5 minut trwa runda bonusowa.

0: 7.56 na zegarach. Czas na Flash Sport i prognozę pogody punktualnie o godzinie 8, także zostańcie ze wstawaj, nie udawaj, bo już za chwilę mamy dla was komplecik informacji. RMF Max.
1: Reklama. A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Akacjowa 16, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
8: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
9: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
8: Pewne zwycięstwo.
9: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego, tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Pralka Electrolux o ładowności 8 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1649 zł. Teraz za 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
12: Uwaga! Jetour X50 wjeżdża do salonu Jetour Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
13: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetoura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny. Dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetour Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
6: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Siedzę na Maxa.
16: Kraków 96 i 7 FM.
17: Tu RMF Max, macie u nas wszystko. Flash, sport, prognozy, pogody. To o 8. Kinga Nyga znowu z nami. Dzień dobry.
18: Dzień dobry, w pełnej gotowości. 100 konkretów miało zmienić Polskę w 100 dni. Dziś miała trzecia rocznica wyborów. Ile obietnic udało się zrealizować?
19: Z tej setki konkretów zrealizowano około 30. Wśród niezrealizowanych obietnic gospodarczych jest na przykład zerowy VAT na transport publiczny. Jest na przykład zniesienie podatku Belki, czyli podatku od zysków z inwestycji. Z tej całej działki podatkowej jedyny zrealizowany zaangażowany konkret to obniżenie VAT-u dla kosmetyczek oraz manikurzystek z 23% do 8%.
18: Podsumował Krzysztof Berenda. Zdaniem premiera przeszkodą były wojna, bałagan po poprzednikach i prezydenckie weta. Teoria to za mało, potrzebne są ćwiczenia i konkretne działania. Tak po ostatnich incydentach w polskich szkołach mówią nauczyciele. Na co jeszcze zwracają uwagę?
2: Na brak jasnych wytycznych w sytuacji zagrożenia.
20: Dla mnie szkolenie, żeby było dobre, musi być praktyczne. A jeśli ja coś zrobię przez internet, jakieś szkolenie, to nie jest to samo.
2: Mówi Joanna Polcyn-Ostrowska, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej ze śródmiejskiej podstawówki w Warszawie. To się jednak może zmienić, bo dziś do konsultacji trafia projekt rozporządzenia BHP. On umożliwi nauczycielom zwiększenie liczby treningów na wypadek sytuacji kryzysowej.
18: Tyle Michał Radkowski. Od rakiet po satelity polskie firmy z sektora kosmicznego mogą powalczyć o prawie 2 miliardy złotych nowego wsparcia.
21: Największe szanse na dodatkowe pieniądze mają technologie, które wzmacniają bezpieczeństwo. Przykład to nowoczesne oprogramowanie do przetwarzania danych na satelitach, żeby wzmocnić ochronę informacji. O pieniądze na tego typu projekty polskie firmy mogą starać się do 2030 roku.
18: Mówił Michał Dobrołowicz. Przed nami chłodniejszy i miejscami deszczowy weekend, dlatego już teraz sprawdzamy, jakie macie patenty na rozgrzanie.
22: Może jakaś ciepła zupa?
23: Krem z dyni.
24: Pani zdradzi, czy ten krem z dyni to na słodko, czy wytrawnie?
23: No tak, raczej na słodko, bo w sumie na mleczku kokosowym.
25: Ja to rosołek zawsze. Ten krem z dyni może być, ale tak raz na całą jesień, nie za często.
18: No a jak żona częściej ugotuje taką zupkę?
25: Nie, no jak ugotuje, to będę ja, też się skończy ta zupka.
18: No wiadomo, komu nie odmawiać, a z mieszkańcami Warszawy rozmawiała Magdalena Greinert.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Za nami wieczór pełen piłkarskich emocji. PSG ograło Manchester City 4-2, no ale prawdziwy thriller rozegrał się w Rzymie. Real Madryt przegrywał już 1-3, by w końcówce odwrócić losy meczu i wygrać 4-3. Zwycięska bramka padła w 90 minucie.
26: Arda Güler, wrzutka, gol! I bramka Antonio Rudiger!
18: No a dzisiaj ważny wieczór w Lidze Europy przed polskimi klubami. Lecha czeka wymagający mecz z Bayerem Leverkusen, a Jagiellonia powalczy o pierwsze zwycięstwo po serii ligowych niepowodzeń. Jutro startuje nowy sezon Tauron Ligi Siatkarzy. Tytuł będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie, który jutro zmierzy się z GKS-em. Mistrzowie Polski w mocnym składzie dołączyli do niego między innymi Tomasz Fornal czy Jakub Kochanowski.
1: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
18: Pogoda dzisiaj, no może bez fajerwerków, ale też bez jakichś większych przykrych niespodzianek. Najwięcej chmur na wschodzie, tu też może przydać się parasol. Z kolei na zachodzie więcej przejaśnień i słonecznych akcentów. 11 w Białymstoku, 13 stopni w Krakowie, a z przyjemnej 15 będą się dzisiaj cieszyć mieszkańcy Szczecina czy Zielonej Góry. Ale chyba i tak nikt nie cieszył się tak jak Karolina, którą dzisiaj zachwycił poranek na rynku głównym w Krakowie, no bo tam dzisiaj dużo pastelowego różu.
17: No także jak nie wiecie w co się ubrać, to bardzo proszę, pastelowy róż wygląda przepięknie, potwierdzam.
18: Rządzi.
16: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
17: Prawie 5 minut po godzinie 8, no i jak z nami zostaniecie po 8, to będziecie mieli szansę zgarnąć bilety na koncert weekendowy Gipsa.
0: No tak, także warto zostać, warto nas słuchać, już za chwilę odpalamy konkurs. Kinga widzę, że ma taką chrapkę na te bilety, ale Kinga
18: ale
0: nie.
18: Ale tak jakoś tak między nami, nie.
17: To, nie, to na słuchaczy, także dla was, bądźcie, grajcie, będzie
27: ja
17: fajnie.
27: Zostaję.
17: Ty ja zostaję, nie dostajesz.
27: Zostaję, mówię.
17: Ale nie dostaniesz.
27: Nie, biletu. Rozdam.
17: Dobrze,
27: zgoda. Obiecuję, rozdam.
17: Wstawaj, nie udawaj, 5 po 8, dzień dobry.

0: Ta energię dało wam oczywiście Imagine Dragons, Believer w RMF Max.
1: Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: No tak jak tutaj, to się nigdzie nie uśmiejecie. Zapraszamy. To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, a w Stanach trwają prace nad stworzeniem takiej czapki, która będzie odczytywała myśli osoby, która będzie ją miała na głowie. Ma to działać tak, że zamiast po prostu, nie wiem, komputera, aplikacji, będziemy używali czapki, do której polecenia dla AI będą przekazywane bezpośrednio z naszego mózgu.
4: W końcu by można było odczytać to, jakie piosenki mam w głowie. Tylko jedno w głowie mam.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: Najgorzej, jak założysz i tak nic.
4: Nie widać.
0: Gryffindor!

0: To jest RMF Max, to tutaj tak dobrze gramy All of My Love, to jest Wstawaj, nie udawaj. Co więcej, nie tylko dobrze gramy, ale też wysyłamy was w naprawdę fajne miejsca.
1: Słuchajcie, poranka, jesteśmy razem w jednej ekipie, robimy sobie razem dzień, no i mamy dla was bilety na koncert Gipsa.
2: Tylko
1: Gipsa!
2: Gipsa, który będzie już w najbliższą sobotę grać na Torwarze w Warszawie. No i jeżeli chcecie wziąć udział w tej naszej super zabawie, to teraz musisz wejść na Facebooka albo Instagrama RMF Max i nagrać nam głosówkę z odpowiedzią.
0: Jaki miałbyś pseudonim? Miałabyś pseudonim jako raper albo raperka, no i dlaczego? No bo nie wytrzymamy bez... Nie, my chcemy wiedzieć, jacy raperzy nas słuchają.
1: Karo, jaką byś była raperką?
0: Ja bym była Young Karo,
1: oczywiście,
0: po prostu.
1: To od razu to się rozumie sam przez się.
2: Ja byłbym Kalibur.
0: Okej.
2: Okay. Po prostu Kalibur, super, fajna ksywa po tacie, nie?
1: A nie, że 44. A ja byłbym ten, Lil M4T3 USZ, wykrzyknik, hashtag, kropka. Wiadomo, bo mam skomplikowaną osobowość. Bilety dla ciebie i twojej ekipy, tak?
0: Na koncert Gipsa soboty, tak jest, na warszawskim Torwarze. Nagraj nam głosówkę, jaki miałbyś pseudonim jako raper albo raperka i dlaczego?
1: Ile tych biletów jest? Cztery?
2: Cztery.
1: Cztery bilety, tak?
2: Tak, cztery, no. No.
3: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
11: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
12: Poznań, płatność zakończona.
13: Kraków, ruszamy dalej.
14: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla twojego biznesu.
3: Coś naprawdę ważnego. Usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
15: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
16: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
17: Czyta lektor AI.

0: Teraz przed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,44 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. A kawa mielona MK Cafe Premium, drugie opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie kawy gratis. Stokrotka.
1: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
2: I po reklamie.

0: Tobi Romeo i jego Fly High, 8.29, a wy macie najlepszy możliwy czwartek dzięki takim hitom.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Słuchacie poranka w RMF Max i macie z tego profity, przywileje, korzyści, bonusy, a przede wszystkim świetną zabawę. Już wjechałem w raperski klimat, bo można było u nas właśnie teraz wygrać bilety na Gipsa.
4: Dla całej waszej paczki Gips gra w sobotę na warszawskim Torwarze. No i pytaliśmy was, jak nazywaliście, jak byście się nazwali, jaką mielibyście ksywę jako raperzy albo raperki. No było mnóstwo propozycji, ale ta absolutnie skradła nasze serce. Uwaga.
5: Yo. Gdybym była raperką, nazywałabym się Wściekła Żmija, bo mój mąż tak nawija. Bo wiesz, czasami tak do niego nawijam, że totalnie mnie nie rozumie.
3: Totalnie, nie kuma twojego przekazu, wiadomo.
0: Ale spokojnie, w Ameryce byś się nazywała Lil Zaskroniec. Super.
4: Ale Ola, dzięki temu prześlizgniesz się na koncert Gipsa z całą swoją ekipą, więc bawcie się dobrze.
0: Brawo dla wszystkich.
1: Słuchasz poranka RMF Max.
0: No i byśmy zagrali Gipsa specjalnie dla...
4: Abyśmy zagrali.
0: Wściekły Żmij?
3: Angry.
0: Piękny świat.
6: Padło mi auto na rondzie, ty miło jak z filmu o Bondzie. Trzy pasy wolne nie szkodzi.

0: Take me back! Kygo, 8:39, matko, jak ja to wykrzyczałem, ale no taka jest energia w RMF Max, nie trzeba pić trzeciej albo ósmej kawy.
1: Totalnie. Firma ta, która ma trzy paski na ubraniach zawsze, słuchajcie, pozywa inną firmę z Australii, która sprzedaje dresy z czterema paskami. Zdaniem tej firmy, która ma trzy paski, to cztery paski wprowadzają klientów w błąd, że noszą trzy paski, a noszą cztery paski.
2: No ale wiadomo, są tacy, którzy dresy Abibas, Abidodis, Adidadadas, o zawsze nosili z dumą, jakoś nie czuli się wprowadzeni w błąd, prawda? Zwłaszcza jak trzeba było to wszystko przymierzyć na kartonie. Jeszcze od spodu wiało pod podłogach.
1: I ktoś jeszcze ci zaglądał.
2: Tak.
1: A pani mówiła, że nie ma większego rozmiaru.
0: Nie, ładnie się prezentuje kawaler w tych spodniach.
3: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.

0: 17 października.
1: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters-poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
2: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
3: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7, www.autospektrum.pl.
11: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hit na maksa.
17: Kraków 96.

0: Lost Frequencies i Paraiso 8.49.
1: Słuchajcie, dzisiaj trzymamy za was kciuki, bo kurczę, codziennie są emocje i codziennie ktoś zgarnia fajną kasę w złotej kumulacji. No codziennie czekamy i szukamy, kto dzisiaj będzie mógł odebrać ten telefon.
2: A dzisiaj to jest minimum 45 tysięcy złotych w sejfach. Także jak tylko odbierzesz telefon, to masz to na start. Ale wiadomo, że też kusi, żeby zawalczyć o ten prawdziwy, okrągły milion.
1: Czy my za coś płacimy teraz? Czy to jest chodzi, że każdy będzie mógł sobie zapłacić za wszystko?
0: Każdy może zapłacić za absolutnie wszystko, bo jak wygrywasz bańkę złotych, no to proszę cię, czego sobie nie kupisz, no.
2: Dawaj, to jest naprawdę proste. Poczuj emocje. Zgłoś się SMS-em z hasłem MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Albo przez stronę rmfmax.pl. Po co? Po to, żeby na przykład móc tak telefonem w prawo, w lewo machać i płacić za wszystko, na co masz ochotę.
1: Minimum 45 tysięcy w sejfach, w złocie albo w gotówce. Milion do zgarnięcia. Hasło MAX na 7467. Ślij teraz.
2: No ale ja lubię ten dźwięk. Zwłaszcza jak mam dużo pieniędzy, które mogę wydać. Wasted w RMF Max i 9 minut do godziny 9.

0: zostało do godziny 9. A co? Już za chwilę będzie flash i prognoza pogody.
1: Wycieczka, co myśmy się teraz, na co myśmy się umówili?
2: Na to, że zapowiemy flash, prognozę pogody i sport w RMF Max, ale tak, żeby zrozumiały to dzieci.
1: A nie, żebyśmy my byli dziećmi. Kliber, ty jesteś naprawdę, wiesz co...
0: Myślałem, że jednak tak mam powiedzieć.
3: Ludzie, z kim my tu musimy pracować, naprawdę.
0: No zostaniecie? To
1: całe szczęście.
2: Czyli wszystkie najważniejsze rzeczy będą za chwilę w radiu. Dobra.
1: Zaraz będziecie w rękach...
2: Wyłączamy mikrofony i chodź się tym zajmie.
1: Profesjonalistów, proszę bardzo, Filip, normalnie na flesza sport i pogodę zaproś.
0: Flesz, sport i pogoda, zaraz w RMF Max. RMF Max. Po 9:00.
4: Reklama. Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.
5: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym S.A. i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
11: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
12: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
11: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
12: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
11: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
13: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
14: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu Twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
15: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Biegna 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
16: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
17: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
18: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: października, czwartek, godzina 9. Kinga Nega, zapraszam na Flash i pogodę w RMF Max Kraków. Brakuje pieniędzy na miejskie i powiatowe komisje orzekające o niepełnosprawności. W Żywcu zapadła decyzja o wstrzymaniu organizowania kolejnych posiedzeń komisji. Podobne problemy zgłaszają zespoły w Łukowie i Łęczycy.
2: Jesteśmy w tej sytuacji naprawdę bezradni. No ja uważam, że ten sposób finansowania zespołów jest skandaliczny. To jest po prostu notoryczny brak płynności finansowej.
1: Mówi Adam Szyma, przewodniczący Związków Zawodowych Orzeczników. Związkowcy domagają się zmiany finansowania, by co roku nie było potrzeby zabiegania o nowe środki.
0: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: Monitorujemy sytuację na drogach. Przy węźle Bieżanów kolizja dostawczaka z ciężarówką, są utrudnienia na pasie w stronę Rzeszowa. Z kolei wieczorem ruszą prace na czwórce. Remont będzie prowadzony na odcinku między węzłami Kraków Skawina, Kraków Południe. Będą zwężenia, utrudnienia i zamknięte zjazdy. Co robić, gdy zawyją syreny alarmowe? Jak przygotować plecak ewakuacyjny i przetrwać kilka dni bez prądu czy wody? Jutro ruszają bezpłatne szkolenia z ochrony ludności organizowane przez władze Krakowa.
3: Będziemy się mogli nauczyć tego, jak bezpiecznie się zachować w sytuacjach kryzysowych. I tutaj mówimy o różnych kryzysach, bo ja mam czasem wrażenie, że wszyscy tylko myślą o kryzysie związanym z wojną. A prawda jest taka, że jeżeli my się przygotujemy do zwykłych kryzysów, to ta wiedza również będzie nam służyć w przypadku sytuacji związanej z zagrożeniami wojennymi.
1: Mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta. Na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy przez internet. Pierwsze zajęcia odbędą się na Politechnice Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej. Artyści eksperymentują z technologią. Dzisiaj w Krakowie rusza 15. edycja Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patch Lab. W programie wystawa Dream Sim w Pałacu Potockich czy spektakl taneczny z obrazami generowanymi przez AI w Krikotece.
4: Serdecznie zapraszam do udziału w festiwalu, ponieważ na wystawie głównej w Galerii Pałacu Potockich prezentujemy aż 11 prac, które podejmują te właśnie tematy, o których wspominałam. Będzie można doświadczyć efemerycznej postaci cyfrowej, czyli symulacji dotyku. Będzie można zobaczyć dialog, wysłuchać i zobaczyć dialogu audiowizualnego dwóch systemów sztucznej inteligencji. Będzie można się poddać algorytmowi pod ocenę.
1: Zapraszała dyrektorka artystyczna festiwalu Elwira Wojtunik. Również dzisiaj startuje Studencki Festiwal Piosenki. Będzie to już 62. edycja tego wydarzenia, które jest przede wszystkim konkursem.
5: Zgromadzeniem, miejmy nadzieję, że najzdolniejszych artystów młodego pokolenia. Autorska twórczość tutaj u nich dominuje. Studencki Festiwal Piosenki na stałe wpisał się już przez te 62 lata w historię Krakowa. Laureaci znakomici tworzyli historię polskiej sceny muzycznej. Mamy nadzieję, że tegoroczny festiwal spowoduje, że po raz kolejny pojawi się jakaś wielka gwiazda.
1: Mówił dyrektor Mateusz Marchewka.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
1: Czwartkowa aura w Krakowie całkiem przyjemna. Na termometrach dziś maksymalnie zobaczymy 14 stopni. Na niebie zachmurzenie umiarkowane. Sporo chmur, ale z szansą na przejaśnienia. Co ważne, parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez większych opadów. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr w porywach może wiać się z prędkością do 40 km na godzinę. W nocy wyraźne ochłodzenie. Temperatura zatrzyma się w okolicach trzeciej kreski. Jutro 14 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
6: Właśnie pokazaliśmy Karolinie stronę z sucharami, nie może się uspokoić, ale to są suchary z 2007 roku, a Mateusz ma świeży, nie?
7: Spłakała ją dzisiejszy, bo dzisiaj jest dzień mycia rąk. Dlaczego ręce nie mogą być wisieć w górze? No. Bo ręce opadają. Dobra. No wiadomo, no tam ręka w górę komu się podobało.
6: A my rękę w górę podnosimy i wam machamy. Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber.
8: Karolina Kowalska.
7: Mateusz Parek, ona się spłakała. Co tam było, z tym kotletem, czy co?
8: Jak się nazywa? Kot, który lata. Kotlecik.
7: No właśnie, to ona do dzisiaj przeczytała pierwszy raz.
6: No, jutro jej pokażemy te matematory, także bądźcie z RMF Max.

Swedish House Mafia, Legally, Happiness is So Sad, jak to dobrze brzmi. Siemano, cześć, dzień dobry, Natalia Kawałek po tej stronie radia. No i kochani, mamy czwartek, czwartkowe przedpołudnie, jest już naprawdę całkiem nieźle, skoro do czwartku udało nam się dotrwać. To tylko teraz go przetrwać i już w ogóle będzie pięknie. Takim nastawieniem, mam nadzieję, się troszeczkę pozarażamy, taktykę już mamy, no to do boju z tym czwartkiem. Siemano, cześć raz jeszcze. O nasze dobre nastawienie teraz też będzie dbał i walczył Oscar Sims, który dobrze wie, co zrobić, żebyśmy się pouśmiechali, a za chwilę będzie nas bujać nowa Miley Cyrus. Zostańcie blisko, RMF Max.

0: Reklama. Panie Pascalu,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł.

0: 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
3: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Akacjowa 16, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
5: Jesteś nikim.
6: Patrz, przytyło.
5: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
7: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
8: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
9: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
10: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o

0: słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
2: I po reklamie.
3: To jest RMF Max.
4: Hity na maksa.
5: Kraków 96.

No i to jest chyba po prostu duet naszych snów. H i Mata, Ring My Bell w RMF Max Kraków. No dobrze, to było ja doskonale. Jeszcze jest przed 10:00, to na pewno wiecie. No i pewnie też wiecie, łączycie kropki i wiecie, że jest przed 12:00. A czemu o tym mówię? Bo do 12:00 warto zaglądać na Stadion Krakowi, bo właśnie tam dzisiaj wyjątkowo jest organizowana akcja oddawania krwi. Mobilny punkt Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, słuchajcie, zaparkował, rozłożył się w sektorze VIP. Także tam zaglądacie, tam oddajecie krew, a przy okazji macie bezpośredni widok na murawę. A to jest tylko jeden z bajerów, które na was czekają, jeżeli krew oddacie. No bo wiadomo, krew oddając dostajecie też czekoladę, dzień wolny od pracy. Także krótko mówiąc, na Stadion Krakowi sektor VIP warto zaglądać. Tylko pamiętajcie, spieszcie się, bo akcja krwiodawstwa trwa tam tylko do godziny 12:00. No ale warto zajrzeć, zdecydowanie warto. RMF Max. To jest w ogóle fajna opcja, no bo dzień wolny od pracy, no to wiadomo, że się przyda. Jakaś czekolada czy inny bonus też na pewno się przyda. A jeszcze fotkę na Instagrama można sobie zrobić ładną. No, zastanówcie się.

0: Two Colors i Primadonna w RMF Max. A wiecie, co jest jeszcze w RMF Max? Złota kumulacja, czyli okazja, żeby zgarnąć 1 000 000 złotych. To nasza nagroda główna, ale minimum też nie jest najgorsze. Nie śmierdzi groszem. 45 tysięcy złotych to jest kupa kasy, która może być twoja. I teraz uwaga, bo jeden SMS, SMS, który wyślesz teraz, bierze udział w 2 losowaniach. I tym dzisiejszym, i jutrzejszym. Wejdź do zabawy już teraz SMS-em z hasłem MAX na numer 7467-0492 albo zaglądaj na rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Netto przedstawia.
5: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
6: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
5: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
6: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
5: To może zapraszamy?
6: Dobre!
7: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
8: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Akacjowa 16, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowavita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
9: Chcesz mieć więcej z życia za mniej?

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Castorama. W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
2: Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Smartfon Motorola G17 Power. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. MediaMarkt.

0: 11 stycznia 2027.
1: I po reklamie.
2: Hejka, tu Maciek.
3: Tu Kasia.
4: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
5: Hej, I'm Ed Sheeran.
6: Cześć, tu Karin Jasińska. Razem jesteśmy RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Czwartkowa aura w Krakowie całkiem przyjemna. Na termometrach dziś maksymalnie zobaczymy 14 stopni. Na niebie zachmurzenie umiarkowane. Sporo chmur, ale z szansą na przejaśnienia. Co ważne, parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez większych opadów. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr w porywach może wiać się z prędkością do 40 km na godzinę. W nocy wyraźne ochłodzenie, temperatura zatrzyma się w okolicach trzeciej kreski. Jutro 14 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

I to jest pytanie do Was. Jak Wy się czujecie o tej porze dnia? Dab Dogs, How Does It Feel w RMF Max Kraków. No to dobrze brzmi i mam nadzieję, że u Was też wszystko dobrze, że ta kawa już na przykład pierwsza wypita, albo że właśnie się robi, no i że śniadanie na przykład zjedzone i że w ogóle wszystko u Was jest okej, bo z tego co wiem, bardzo okej jest na krakowskim lotnisku, które, uwaga, bo to Was może zaskoczyć, złapcie się czegoś, oni już zakończyli przygotowania do akcji zima. Tak jest, jeszcze nam się jesień dobrze nie rozkręciła, a oni na zimę są już przygotowani. Sprawdzili cały sprzęt, zrobili testy, no i powiedzieli, że nie ma problemów, jak tylko pojawią się pierwsze opady śniegu, to oni mają specjalistyczny sprzęt gotowy do tego, żebyśmy mogli wylecieć z tego kraju jak najdalej i gdzieś się wygrzewać. Także proszę bardzo, oni na zimę są gotowi, mam nadzieję, że Wy na zimę też. Max. Najnowsza aktualizacja pogodowa u nas o 10, więc zostańcie blisko RMF Max. No i zostańcie też ze względu na muzę. To nowa Karol G.

0: Reklama.
1: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
2: Park Wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa z mnóstwem wodnych atrakcji. A wszystko to w ramach jednego karnetu. Honorujemy karty Multisport, Fit Profit, PZU i Medicover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
4: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
5: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
6: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy,
7: doradczyni klienta.
6: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
8: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
9: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy zakupie minimum dwóch różnych produktów. Telewizor Hisense Mini LED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Już dziś wszystkie makarony Vitasia, dwa opakowania plus jedno za grosz, miksuj dowolnie.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
0: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Ty na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: Przedpołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nyga, zapraszam na flash i prognozę pogody. Mamy godzinę 10. Właśnie teraz powinien ruszać proces w sprawie Collegium Humanum, uczelni okrzykniętej fabryką dyplomów. Na ławie oskarżonych zasiądzie 29 osób, w tym prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, któremu prokuratura zarzuca korupcję i oszustwo. Fałszywe świadectwo ukończenia studiów miało umożliwić mu zasiadanie w radach nadzorczych Skarbu Państwa.
5: Nigdy nie wykorzystywałem żadnych sytuacji w sposób taki niegodny. Poczekajmy i pozwólmy, że tak powiem, tej sytuacji się wyjaśnić we właściwym miejscu.
4: Mówił Jacek Sutryk. Wśród oskarżonych są też politycy PiS. Ryszard Czarnecki, Karol Karski czy Błażej Spychalski.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: Kolejne ułatwienie dla pasażerów komunikacji miejskiej w Krakowie. Od soboty autobusy wrócą na pierwszą obwodnicę i przejadą przy Teatrze Bagatela. Ponownie będą kursować przez skrzyżowanie ulic Dunajewskiego i Podwale, które od kilku miesięcy jest przebudowywane. Szczegóły ma nasz reporter Przemek Błaszczyk. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Co dokładnie zmieni się od soboty?
6: Na ulicę Dunajewskiego i Podwale wraca linia 152. Większe zmiany czekają pasażerów 502. Autobusy tej linii przejadą z Nowej Huty przez Basztową, pod Teatrem Bagatela i dalej ulicą Piłsudskiego aż do przystanku Krakowia Stadion. Nie będą już zatrzymywać się na Starym Kleparzu. Na swoje trasy wrócą także nocne autobusy 601, 605, 609, 611 i 902. Natomiast w kierunku Bronowic wiadomo, nadal kursować będą zastępcze linie 704 i 708.
4: A co z samochodami?
6: No niestety od soboty pod Bagatele wracają jedynie autobusy. Kierowcy nadal będą musieli omijać to miejsce.
4: Kraków przygotowuje się do elektronicznych kontroli parkowania. W przyszłym tygodniu na Dębnikach i Kazimierzu ponownie pojawi się specjalny samochód skanujący zaparkowane auta. System sprawdzi, czy kierowcy opłacili postój. To ostatni test przed planowanym przetargiem. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, e-kontrole w strefie płatnego parkowania ruszą w 2027 roku. Umowa na projekt dotyczący przebudowy ulicy Tynieckiej podpisana. Przygotowanie dokumentacji ma kosztować prawie 1 000 000 zł, a prace potrwają ponad 3 lata. Dlaczego tak długo?
7: To będzie długie projektowanie, gdyż nie tuzinkowy jest odcinek, który trzeba zaprojektować, gdy idzie o przebudowę właśnie tej ulicy, bo mówimy tutaj o prawie 4-kilometrowym odcinku pomiędzy Pychowicami a Kostrzem, a dokładnie to pomiędzy jednostką wojskową, a skrzyżowaniem z ulicą Winnicką, to już jest skrzyżowanie w Kostrzu.
4: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Na rynku głównym pojawią się nowe drzewa. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. Całość prac pochłonie niemal 3 miliony złotych. Potrwają one do 2031 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
4: Czwartek w Krakowie z zachmurzeniem umiarkowanym. Chmury mają przeplatać się z pogodnymi akcentami. Zdaniem synoptyków nie musimy obawiać się opadów deszczu, a po południu na termometrach zobaczymy 14 stopni. Wiatr w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo dziś po naszej stronie. Noc ma być chłodna, choć pogodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach trzeciej kreski. Zachmurzenie małe, bez opadów deszczu. Jutro do 14 stopni, sporo słońca.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Ekopark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ekopark.pl.
3: Hity na maksa.
9: Dzień dobry po 10:00. Pięknie nam płynie ten czwartek. Zasuwa jak się patrzy. No a my ani się obejrzymy, a będzie piątek. Taki jest plan. No najważniejsze to dotrwać do popołudnia, a to już naprawdę ostatnia prosta. Tylko 2 godziny i będzie popołudnie, kochani. Nabieramy rozbiegu, nabieramy tempa. Armin van Buuren, Sasha, to oni. Na początek 10:00 w RMF Max. Natalia Kawałek, siemano.

Halo ekipa, jak tam? No myślę, że po tym numerze to się uśmiechacie. Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. A teraz mam dla was coś, po czym też się uśmiechniecie, ale tak zupełnie inaczej. Dlatego proszę, zamknijcie na moment oczy i wyobraźcie sobie numer, który sporo dla was znaczy i przy którym sporo przeżyliście i przy którym, no, całkiem możliwe, jesteście w stanie wyśpiewać każde absolutnie słowo. No to 3, 2, 1, lecimy z kawałkiem, który znaczenie w polskiej muzie ma ogromne. Grupson na szczycie, lecimy.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Eura AGD dwie raty gratis. Kup telewizor Samsung 65 cali Neo QLED w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 5499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 6699. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 5133 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
8: Poznań, płatność zakończona.
9: Kraków, ruszamy dalej.
10: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystanowych.
15: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
17: A może Twój wymarzony samochód już na Ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi. Tylko złoty 49, kupując 6 sztuk. A kalafior drugi gratis.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. I po reklamie.

0: Oskar Sims to jest naprawdę fajny chłopak i możecie go usłyszeć w RMF Max Kraków, a dzisiaj na żywo w Krakowie, w klubie Kwadrat, też bardzo fajny gentleman, którego znacie doskonale z naszej anteny, ale jeżeli nie kojarzycie, kim jest Opał, to ja bym chciała tak delikatnie przypomnieć.
1: Z każdej strony promienie, zadzwonię, potem mam robotę, w której grinduję level, złapałem spokój w zatoce, gdzieś...
0: To jego nowy kawałek, niecałe 2 tygodnie temu wypuszczone, Trust the Process, to też na pewno dzisiaj w Kwadracie usłyszycie, a jeżeli do Kwadratu chcielibyście się wybrać, to tak się składa, że mam jeszcze bilety. Ostatnie mi zostały dla jakiejś jednej ekipy, która chciałaby miło spędzić dzisiejszy wieczór. No właśnie, kogo byście zabrali na koncert Opała? Tyle wystarczy napisać, żeby te bilety zgarnąć, a piszcie na priv do RMF Max na Instagramie albo na Facebooku, kogo zabralibyście na koncert Opała i dlaczego. Piszcie, a bilety na koncert Opała na dzisiejszy wieczór mogą należeć do Was. Piszcie na priv do RMF Max, a bilety, poczwórne wejściówki na Opała dzisiaj mogą być Wasze.

0: tej ulubionej stacji radiowej. Raz, że z GTA, tego najnowszego, a dwa z RMF Max. Po prostu Sexy Magic to za nami, a przed nami okazja też, żeby zgarnąć całkiem niezłą kasę. No tylko nie trzeba rozbijać się samochodem i robić jakichś brzydkich rzeczy. Nie, nie. Wystarczy jeden SMS z hasłem Max na nowy numer 7467 za 4,92 albo szybka wizyta na rmfmax.pl. A czemu warto to zrobić? No bo moi drodzy, my się tutaj w drobnice nie bawimy. 1 000 000 złotych jest do zgarnięcia. Tyle czeka w złotej kumulacji, a przypomnę, że minimum w naszych sejfach na dzisiaj to jest 45 tysięcy złotych. I teraz uwaga, opcje masz dwie. Albo to bierzesz w gotówce, albo to bierzesz w złocie, więc dosłownie możemy cię ozłocić. Śmiało, wpadaj do naszej zabawy już teraz, jeżeli takie złoto by ci się przydało. SMS max 7467 albo rmfmax.pl. Złota kumulacja, to nie są żarty, mamy dla was prawdziwe złoto.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba.
8: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
12: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, o których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
15: Tato, z czego były pierwsze książki?
16: Z glinianych tabliczek?
15: To jak wtedy zaginali rogi?
17: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
18: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa rzeźnik XXL. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty Finish.

0: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max. RMF
1: Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: W czwartek w Krakowie z zachmurzeniem umiarkowanym. Chmury mają przeplatać się z pogodnymi akcentami. Zdaniem synoptyków nie musimy obawiać się opadów deszczu, a po południu na termometrach zobaczymy 14 stopni. Wiatr w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo dziś po naszej stronie. Noc ma być chłodna, choć pogodna. Temperatura zatrzyma się w okolicach trzeciej kreski. Zachmurzenie małe, bez opadów deszczu. Jutro do 14 stopni, sporo słońca.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

Dawid Podsiadło w RMF Max Kraków. No i dzień od razu jest lepszy. Może być też jeszcze lepszy, jeżeli zajrzycie sobie na mały rynek w Krakowie. A dlaczego warto tam zaglądać? Bo wystartował tam kiermasz Pogranicza Kultur. Co oznacza, że do 25 października będziecie mogli brać udział w darmowych warsztatach rękodzielniczych. Zobaczyć kilka fajnych koncertów i polskich, i zagranicznych zespołów. No a przy okazji zapoznać się trochę z folklorem i sztuką nie tylko Polski, ale też Meksyku. A przy okazji między innymi Ukrainy, Białorusi czy Litwy. Także śmiało zaglądajcie, bo te darmowe warsztaty naprawdę są fajne. Będzie można na przykład robić wianki albo takie kosze fajne z dyni. Także jeżeli chcielibyście się trochę powyżywać artystycznie, a przy okazji doświadczyć czegoś fajnego, trochę się otworzyć na inną kulturę, jesteście właśnie głodni jakiegoś fajnego, darmowego wydarzenia, no to Mały Rynek zaprasza Was od dzisiaj do 25 października. Śmiało zaglądajcie, choćby przejdźcie, tak wiecie, spacerem, a na pewno czegoś fajnego tam doświadczycie.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października ulica Akacjowa 16 od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
6: A w praktyce wystarczy przyjechać do Gastoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się

0: produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
5: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
6: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.
8: Cześć, jestem Angelika.
9: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
10: Cześć, tu Blitka.
11: What's up guys, this is Bruno Mars.
12: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
13: RMF Max.
14: Kraków 96 i 7 FM.
15: W RMF Max Kraków czas na flash i prognozę pogody. Kinga Nega, zapraszam. Mamy godzinę 11. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej kontra Pfizer. Chodzi o odblokowanie pieniędzy, które agencja powinna dostać od linii lotniczych. Zostały one zablokowane za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Jakie argumenty przedstawi dziś polska strona?
16: Pierwszy to bezpieczeństwo ruchu lotniczego. PAŻP podkreśla, że zajęte pieniądze służą finansowaniu kontroli ruchu lotniczego, a polska przestrzeń powietrzna ma szczególne znaczenie ze względu na wojnę za naszą wschodnią granicą. Drugi argument to nowy protokół do konwencji Eurocontrol, który wszedł w życie 9 sierpnia i ma chronić pieniądze Agencji Kontroli Ruchu Lotniczego przed takim właśnie zajęciem.
15: Wyjaśniła Katarzyna Szymańska-Borginią.
14: Słuchacie RMF Max Kraków.
15: Małopolscy łowcy głów doprowadzili do zatrzymania poszukiwanego przestępcy. 48-latek skazany za udział w międzynarodowej grupie narkotykowej ukrywał się w Hiszpanii. Był poszukiwany od 2023 roku, miał do odbycia ponad 6 lat więzienia. Zatrzymano go na lotnisku w Alicante. Teraz trwa procedura przekazania mężczyzny do Polski. Praktyczna wiedza, która może przydać się każdemu. Miasto rozpoczyna bezpłatne szkolenia z ochrony ludności. Pierwsze zajęcia odbędą się jutro na Politechnice Krakowskiej.
17: Myślę, że to jest takie fajne źródło wiedzy, żeby też poczuć się troszeczkę może bezpieczniej, żeby zrozumieć pewne mechanizmy i zrozumieć, że może nic też się nie dzieje w sekundę, że do wszystkiego możemy się przygotować. Im bardziej się przygotujemy, im więcej o tym będziemy też rozmawiać, tym będziemy umieć lepiej i spokojniej zareagować.
15: Szkolenia potrwają do listopada, dodaje Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy przez internet. Cyfrowe obrazy, nowe technologie i artystyczne eksperymenty. Kraków znów staje się stolicą sztuki cyfrowej. Rusza festiwal Patch Lab.
18: W sobotę zapraszamy na spotkanie z artystami, którzy są obecni na festiwalu. Na pierwszym piętrze Pałacu Potockich odbędzie się spotkanie z artystami zatytułowane właśnie Kto projektuje naszą przyszłość, więc będzie okazja spotkać się z twórcami prac prezentowanych na wystawie, ale i artystów, twórców performance'u. Między innymi z kanadyjskim duetem twórców projektu Les Empires.
15: Mówiła Elwira Wojtunik, dyrektorka festiwalu. I jeszcze wracamy do naukowców z AGH, którzy, jak informowaliśmy, pomagają badać jedne z najbardziej tajemniczych cząstek we wszechświecie. Chodzi o neutrina. Czym są?
19: To tacy kosmiczni posłańcy, którzy informują nas, co dzieje się w dalekim kosmosie.
20: Krótko mówiąc, zbudowaliście radar, kosmiczny radar.
19: Można tak to powiedzieć, kosmiczny radar.
20: Co możecie odkryć dzięki tym badaniom?
19: To pozwoli nam badać właśnie daleką głębię kosmosu.
15: Mówił dr Artur Ukleja.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
15: Nie ma większych powodów, by narzekać na pogodę w Krakowie. Na niebie co prawda jest sporo chmur, ale z szansą na przejaśnienia. Co ważne, w prognozach nie ma na dziś opadów deszczu, a po południu na termometrach maksymalnie zobaczymy 14 stopni. Wiatr chwilami nieco silniejszy, w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo są korzystne. Noc pogodna, zachmurzenie małe bez deszczu, ale zimna, na termometrach tylko 2-3 stopnie nad zerem. Jutro pogodnie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
8: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
13: To jest Max i mamy dla was coś specjalnego, trochę lata, trochę więcej słońca, będzie You Girl, Moving to the Sun, ale będzie też Shawn Mendes i Camila Cabello. Powspominamy, jak to kiedyś było ciepło. Max. Ciepło, a nawet gorąco, również muzycznie. Natalia Kawałek, siemano, cześć, dzień dobry, już po 11, a to Zalia na dobry początek.

No to było miło, było chillowo, sympatycznie, zwolniliśmy trochę tempo z Temper City i Self Aware w RMF Max Kraków, ale wiemy, kiedy w Krakowie będą dymy, kiedy będzie ogień, kiedy będzie się działo i kiedy adrenalina wszystkim zdecydowanie podskoczy, bo wiemy, moi drodzy, kiedy będą derby Krakowa. Jak derby Krakowa, no to wiadomo, Wisła i Krakowia, nie ma innej opcji. 14. kolejka PKO BP Ekstra Klasy będzie, uwaga, w piątek 6 listopada o godzinie 20:30. Wszystko na Synerise Arenie w Krakowie, czyli krótko mówiąc, na stadionie Wisły będzie się działo, czyli wiecie już, gdzie będzie trochę bardziej tłoczno i kiedy będzie bardziej tłoczno, jeżeli chcecie to zobaczyć na żywo, a z całą pewnością warto takie starcie po długiej przerwie zobaczyć, no to wiecie, co z tym fantem zrobić, gdzie ogarniać bilety, datę, powtarzam, 6 listopada 20:30, no wtedy zrobi się na pewno gorąco w Krakowie. I wiecie, co jest niesamowite? Nieważne, jaka będzie pogoda, na stadionie Wisły na pewno będzie gorąco właśnie wtedy. No, a póki co my podgrzewamy też tempo i podkręcamy tempo Shawn Mendes i Camila Cabello, czyli duet, który wam obiecałam. To Señorita w RMF Max Kraków.

0: Jak ktoś ma bujać, no to wiadomo, że on. Silva Bampa, On Tonight w RMF Max. Ale nie wykluczono, że teraz też was trochę rozbujamy, bo to jest informacja, którą dostałam dosłownie przed momentem. No i moi drodzy, ja się muszę nią podzielić, bo uwaga, kwota minimalna w naszych sejfach wzrosła już nie 45, a 50 tysięcy złotych. Mniej do zgarnięcia w sejfach dzisiaj po prostu nie ma, więc jeżeli odbierzecie telefon, no to te 50 tysięcy jest w zasadzie gwarantowane. Więc teraz uwaga, skoro już wiecie, że 50 tysięcy to jest minimum w sejfach, a nagroda główna to milion, to też warto pamiętać, to podrzucę wam jeszcze jedną informację. Runda bonusowa, tak żeby dorzucić wam więcej szczęścia, razy 550, pomnożę każde wasze zgłoszenie. A zgłaszacie się jak? No SMS-em z hasłem MAX na nowy numer 7467 za 4,92 albo zaglądacie na rmfmax.pl.
1: Reklama. Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max. Złota kumulacja. Graj o milion lub nowe Volvo XC40. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 VAT lub wejdź przez rmfmax.pl. Milion. Nowe Volvo. To może być twoje. Ślij MAX na 7467.
2: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
6: masz! Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak. Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
7: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
8: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
9: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
10: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
12: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
13: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
14: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
15: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
16: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
15: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
16: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
15: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
17: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu? Euro wjechało, a Xiaomi prezent dało. Kup w RTV Euro AGD najnowszy smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro 5G i odbierz prezent od Xiaomi. Do wyboru Airfryer Dual Zone albo Vacuum Cleaner 4C. A jeśli wybierzesz Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, w prezencie dostaniesz robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum S40C. Promocja do 31 października lub do wyczerpania puli prezentów. Szczegóły i regulamin organizatora w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: RMF Max.
20: RMF Max Kraków.

wiem, że oficjalnie to się nazywa Neptunika, ale no w naszych radiowych, maksowych sercach to już na zawsze będzie Neptunica. What if w RMF Max Kraków banger gramy. Od tego nas macie, ale macie nas też od tego, żebyście byli lepiej przygotowani na kolejne zamieszanie, a w temacie komunikacji miejskiej to mogliście się zastanawiać właśnie ostatnio, czy może być jeszcze większy bałagan i bajzel. No oczywiście, że może być. Chociaż z drugiej strony można powiedzieć, że wracamy do starych układów i do jakiegoś takiego uporządkowanego systemu, bo od soboty 17 października, czyli już pojutrze, przez skrzyżowanie przy Bagateli znowu pojadą autobusy, czyli autobusy wrócą na stare trasy. Tutaj mowa o linii 152 i 502, no i o komunikacji nocnej. Także w weekend nie bądźcie zdziwieni, no i od poniedziałku też nie bądźcie zdziwieni, bo autobusy pojadą kapeńkę inaczej. A na to, żeby tramwaje wróciły na swoje trasy, to sobie jeszcze troszeczkę poczekamy. No, długo nawet bym powiedziała. Tymczasem Marlon Hofstadt, I Like.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
2: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
3: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
1: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Kraków Pasternik 69 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś?

0: www.radioreklam.com.pl.
1: I po reklamie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Nie ma większych powodów, by narzekać na pogodę w Krakowie. Na niebie co prawda jest sporo chmur, ale z szansą na przejaśnienia. Co ważne, w prognozach nie ma na dziś opadów deszczu, a po południu na termometrach maksymalnie zobaczymy 14 stopni. Wiatr chwilami nieco silniejszy. W porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo są korzystne. Noc pogodna, zachmurzenie małe bez deszczu, ale zimna, na termometrach tylko 2-3 stopnie nad zerem. Jutro pogodnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
4: RMF Max.
5: RMF Max Kraków.

No i wspomnienia odkopują się same dzięki kawałkom takim jak ten David Guetta, Kid Cudi, no i Memories w RMF Max. Takich bangerów doskonałych mamy dla was oczywiście więcej, dlatego warto zostać blisko RMF Max. Warto również dlatego, że mamy dla was bardzo dużo, bardzo dobrych wiadomości. Zacznę od tej, że jeżeli następnym razem się usłyszymy, to znaczy jutro, to już będzie piątek, no i to jest piękna informacja. Trzymajcie się ciepło, dobrego czwartkowego popołudnia, póki co wam życzę, no i zostawiam was z bangerami. Oczywiście Natalia Kawałek, do usłyszenia, do jutra, pa!

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: Chcę, czego ty chcesz, a czego ty chcesz? Czy chcesz Gromiego? W zestawieniu listy Hobbency jest już jego nowość, którą polecam na jesień. Gromi i Want What You Want czeka na wasze głosy w tym tygodniu.
1: Hobbency Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
4: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny, tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99 z kartą Moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Kupowanie leków bez recepty przez internet powinno opierać się na konkretnych potrzebach. Na Allegro znajdziesz oferty sprawdzonych aptek z całego kraju w jednym miejscu. Masz tu też jasny wgląd w różne możliwości dostawy, co ułatwia racjonalne zakupy. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters.myślnikpoland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
11: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
10: Pewne zwycięstwo.
11: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
12: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai, Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
13: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Zapraszam na flash i prognozę pogody. Kinga Nega, słuchacie RMF Max Kraków. Mamy dokładnie południe. Dopiero w przyszłym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zapowiada uruchomienie większych pieniędzy dla komisji, które orzekają o niepełnosprawności. Na ich pracę zarezerwowano ponad 563 miliony złotych. To przyszłość, ale problemy są tu i teraz. Ile trzeba czekać na takie orzeczenie?
7: Według przepisów powinno to trwać maksymalnie, w najbardziej skomplikowanych przypadkach 2 miesiące i ani dnia dłużej. Jednak praktyka jest zupełnie inna, a według danych ministerstwa, do których dotarłem, 35%, czyli więcej niż co trzeci wniosek, rozpatrywany jest dłużej, czasami niestety dużo dłużej, bo nawet wiele miesięcy.
6: Tyle Michał Dobrołowicz.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Ważne zmiany szykują się na ulicy Tynieckiej. Miasto rozpoczyna przygotowania do kompleksowej rozbudowy ponad 3-kilometrowego odcinka. Mieszkańcy zyskają chodniki, bezpieczniejsze przejścia i lepszą infrastrukturę. Zanim ruszą prace, najpierw trzeba przygotować jednak projekt przebudowy, który ma być gotowy dopiero za 3 lata. Co oprócz chodników czy sieci podziemnych trzeba zaprojektować na Tynieckiej?
8: Przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, również trzeba wcześniej ustalić stosunki własnościowe. Jeżeli gdzieś z tego projektu wyjdzie, że no, na przykład trzeba wejść, tak mówiąc kolokwialnie, na jakiś teren prywatny, na czyjąś posesję, to też trzeba to sprawdzić, trzeba przygotować decyzję z RIT i tak dalej, więc cały ten proces musi potrwać, stąd też tak długi okres projektowania.
6: Wyjaśniał Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Zamiast niezagospodarowanego terenu, miejsce do sportu, zabawy czy odpoczynku. Zakończył się trzeci etap budowy parku kieszonkowego przy ulicy Jachody na Ruczaju. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował tu atrakcje dla aktywnych i dla tych, którzy wolą po prostu poleniuchować na świeżym powietrzu.
9: Największą nowością jest strefa parkour, czyli miejsce do ćwiczeń skoków i pokonywania przeszkód. Powstał także specjalny stół do techbola, gry łączącej elementy piłki nożnej i ping-ponga. Na tych, którzy zamiast sportowych wyzwań wolą odpoczynek, no to oczywiście czekają hamaki. W parku pojawiła się również nowa zieleń. W poprzednich etapach powstały alejki, stojaki rowerowe oraz placyk rekreacyjny z nietypową, modułową ławką otoczoną platanami. Budowa parku była realizowana etapami. Łącznie prace pochłonęły ponad 660 tysięcy złotych.
6: Informował Przemek Błaszczyk. Na ulicy Czerwone Maki szykują się zmiany. Miasto przygotowuje projekt przebudowy tej drogi. Powstaną nowe miejsca parkingowe, chodniki i plac do zawracania. Inwestycja ma uporządkować parkowanie i poprawić bezpieczeństwo kierujących i pieszych. Do 29 października mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi do planowanej przebudowy. W weekend wyjadą dodatkowe linie autobusowe do krakowskiego Zoo i Ojcowa. Wszystkie szczegóły na stronie Zarządu Transportu Publicznego.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
6: Trochę chmur, trochę przejaśnienie. Czwartek w Krakowie mija pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu, a temperatura po południu maksymalnie wzrośnie do 14 stopni. Wiatr północno-zachodni w porywach może wiać się z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo są dzisiaj korzystne, ciśnienie wysokie stabilne. Noc ma być pogodna, zachmurzenie małe bez deszczu, ale zimna, na termometrach tylko 2 kreski nad zerem.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
10: RMF Max. Jeśli druga kawa nie zadziałała, to ja was bardzo proszę, trzeciej kawki już nie pijcie, bo przynoszę dużo energii dla tych, którzy pracują razem z RMF Max. Irek Jakubek i wszystko gra. Razem do 15.

0: 12 po 12. To jest szczęśliwy moment. I pamiętacie, jak mówiłem, obiecuję poprawić wam czwartek. To teraz posłuchajcie szczegółów. Gwarantowane 50 tysięcy złotych po wyborze sejfu. A w sejfie może być nawet 1 000 000 złotych. Tak wygląda dzisiejsza odsłona złotej kumulacji. No i teraz, jak się domyślasz, wszystko jest w twoich rękach. Wygraj 50 tysięcy złotych i więcej, nawet 1 000 000. Wejdź do gry, wejdź do finału, wybieraj sejfy. Tylko najpierw zgłoś się. Wyślij max na 7467 za 4,92 z VAT-em albo na naszym www.rmfmax.pl.
1: Wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
9: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza grafiks. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kosem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
10: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
11: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
10: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
12: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
16: I po reklamie.

Kygo i najlepsze muzyczne popołudnie. Popołudnie z RMF Max. I niedźwiedziem spacerującym po ulicach naszego pięknego kraju. Filmik już w tej sprawie hula po sieci. Na Podkarpaciu w Lesku miejski monitoring uchwycił misia, jak sobie chodził i zwiedzał miasto. Mieszkańcy miasta, oczywiście miasta Leska, są bezpieczni, no ale najgorzej, jak się okaże, że ten niedźwiedź spacerowicz to był niedźwiedź influencer, który pisze przewodnik po Lesku. No to wtedy na bank niedźwiedzi będzie jeszcze więcej.

0: rozkołysała cały świat. Piosenka, która zapowiada nową płytę Taylor Swift, była przed momentem w RMF Max. Co ciekawego w pogodzie? Wszystko w tej sprawie już za chwilę. Bądźcie blisko, by poznać szczegóły.
1: Reklama.
2: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
4: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
4: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
4: Dobre!
2: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach wybrane zabawki kupisz w promocji 2 plus 1 najtańsza gratis. Wybieraj spośród gier planszowych, pluszaków, figurek czy zestawów edukacyjnych. Do tego wybrane halloweenowe zestawy Lego w super cenach. Na wieczory pod kocem wybierz ulubione brzmienia. Z aplikacją Empik zyskasz 50% rabatu na drugą tańszą płytę CD lub winylową z wybranej oferty. W ramach targów książki 50% zniżki na drugi tańszy tytuł. A na Empik.com pakiety książkowe już od 40 zł. Empik. Witaj w klubie.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ser Gouda w plastrach Pilos XXL 500 gramów w nowej cenie regularnej 11,99. Cena przed obniżką 13,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
14: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
3: Trochę chmur, trochę przejaśnień. Czwartek w Krakowie mija pod znakiem zachmurzenia umiarkowanego. Parasol nie będzie potrzebny w prognozach bez opadów deszczu, a temperatura po południu maksymalnie wzrośnie do 14 stopni. Wiatr północno-zachodni w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo są dzisiaj korzystne, ciśnienie wysokie stabilne. Noc ma być pogodna, zachmurzenie małe bez deszczu, ale zimna, na termometrach tylko 2 kreski nad zerem.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

0: Wstawaj, tak leci RMF Max w pracy i czwartek mija trochę szybciej i przyjemniej. A zauważyliście, że wszyscy dzisiaj w firmie jacyś tacy dumni? Tak, się cieszymy, że Lionel Messi kupuje zrobiony w polskiej stoczni jacht. Ale będziemy pękać z dumy jeszcze bardziej, jak ten następny jacht Messiego też będzie polski, ale uwaga, kupiony z drugiej ręki. Tak, używany. Używany i sprzedawany przez Roberta Lewandowskiego, jak już mu się oczywiście trochę znudzi. Za chwilę informacyjny flash. Bądźcie blisko, aby poznać szczegóły.
1: Reklama. Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
2: Panie Pascalu,
3: tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a winogrona białe 33% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Cena przed obniżką 8,99.
6: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
7: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowo.pl i w kasach biletowych przystanek.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
12: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
13: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
12: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszy Jasia w Galerii Krakowskiej.
13: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
12: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
14: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
15: I po reklamie.
16: To jest RMF Max.
17: Hity na maksa.
16: Kraków 96 i 7 FM.
18: To popołudnie z RMF Max Kraków. Kinga Nega, zapraszam na flash i prognozę pogody. Mamy godzinę 13. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał przełomowy wyrok dla ofiar oszustw. Chodzi o osoby, które straciły pieniądze, wchodząc na fałszywą stronę bankową. TSUE odpowiadał na pytanie sądu z Koszalina, który bada sprawę oszukanej klientki PKO BP.
19: Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że bank powinien oddać klientce pieniądze i to najpóźniej następnego dnia. Dopiero potem może próbować w sądzie udowadniać klientce jej rażące zaniedbanie i dopiero wtedy może próbować bank domagać się od klientki zwrotu za poniesione straty.
18: To był Krzysztof Berenda.
13: Słuchacie RMF Max Kraków.
18: Bez paniki, za to z konkretnymi wskazówkami. W Krakowie startuje krajowy trening rodzinny. Uczestnicy nauczą się między innymi, jak reagować w sytuacjach zagrożenia.
20: W najbliższą sobotę zapraszamy do wyznaczonych punktów, w których odbędą się szkolenia w ramach krajowego treningu rodzinnego. Jest to kampania zainicjowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, podczas której będziemy uczyli, jak rozpoznawać sygnały alarmowe i jak się mamy zachować w odpowiednim sygnale, kiedy właśnie będzie nadawany.
21: Czyli co, posłuchamy takiego sygnału?
20: Tak, będziemy mieli głośniki, będziemy prezentowali te sygnały i będziemy dokładnie objaśniali, co który oznacza i właśnie jak się w danym momencie będziemy zachować.
18: Mówił naszemu reporterowi starszy aspirant Maciej Podymkiewicz z PSP w Krakowie. Zajęcia odbędą się na osiedlu Zgody w Szkole Aspirantów PSP i przy ulicy Stojałowskiego 31. Czas na kolejną edycję Patch Labu. Festiwal Sztuki Cyfrowej pokazuje, jak nowe technologie zmieniają sztukę i sposób, w jaki postrzegamy rzeczywistość. W programie wydarzenia między innymi wystawy.
22: Wystawy odbywać się będą w trzech lokalizacjach. To jest Galeria Pałacu Potockich, Muzeum Sztuki Współczesnej Mozart. Tam prezentujemy instalację kinetyczną greckiego artysty z nurtu Art and Science, która też podejmuje temat bardzo ważny dotyczący zmian klimatycznych i predykcji właśnie, na ile to, co algorytmy nam przekazują i prognozują, na ile uruchamiają w nas odruch, żeby może jednak podjąć jakieś działania, żeby zmienić tą przyszłość może na lepszą.
18: Mówiła dyrektorka artystyczna festiwalu Elwira Wojtunik. W Krakowie znowu zabrzmią nowe piosenki i młode głosy. Rusza 62. Studencki Festiwal Piosenki. To konkurs, który od lat odkrywa muzyczne talenty.
23: Autorska twórczość tutaj u nich dominuje. Studencki Festiwal Piosenki na stałe wpisał się już przez te 62 lata w historię Krakowa. Laureaci znakomici tworzyli historię polskiej sceny muzycznej. Mamy nadzieję, że tegoroczny festiwal spowoduje, że po raz kolejny pojawi się jakaś wielka gwiazda.
18: Mówił Mateusz Marchewka, dyrektor festiwalu. W programie są także koncerty gwiazd. W niedzielę w klubie Studio wystąpi Beata Kozidrak. Mamy zaproszenia na RMF Max Kraków.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
18: Całkiem przyjemnie zapowiada się aura w Krakowie w najbliższych dniach. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale co ważne, bez większych opadów deszczu, a na termometrach od 12 do 14 stopni. Dziś również trochę słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu, na termometrach maksymalnie 14 stopni. Uwaga na północno-zachodni wiatr, ten w porywach może wiać się z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc zimna, tylko 2 stopnie nad zerem.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
0: A jakoś tak wyskoczyło mi przed momentem, to musiałem kliknąć. 3 niedziele handlowe, ale za to w jednym miesiącu. To taki będzie grudzień w polskich sklepach. A jeśli w twoim spożywczaku gra RMF Max, to przypominam, że z nami bułeczki są trochę dłużej chrupiące. 4 po pierwszej.

0: Ale to jest dobre. Ta piosenka brzmi jak wszystkie marzenia, które można spełnić. Zaczynamy od jednego, ale za to na czterech kołach. Kto chciałby nową furę? Słuchajcie uważnie. Kto chciałby jeździć trochę bezpieczniej, trochę wygodniej, bardziej ekonomicznie i żeby zestaw głośno mówiący w waszym samochodzie działał perfekcyjnie, a fotel, nawet jak ktoś będzie jeździł inny tym samochodem, to fotel zawsze, żeby wiedział, w jakiej pozycji ty lubisz prowadzić furę. Mamy właśnie taki samochód. Mam dla was coś ekstra. Volvo XC40. Można obejrzeć ten samochód i oczywiście powiedzieć wszystkim, że to już jest prawie wasz samochód. Wchodźcie na www.rmfmax.pl, żeby przejrzeć się tej furze z bliska. Ale żeby dać szansę losowi, to trzeba się zgłosić. Wysłać SMS o treści MAX na numer 7467 za 4,92 z VAT-em. Taki właśnie SMS MAX na 7467. Można też na www.rmfmax.pl sprawdzić wszystkie możliwe opcje. I uwaga, najlepsze, najlepsze, bo kto się zgłosi, to dostaje się nie tylko do dzisiejszego losowania, ale piątkowego również. A w piątek, no, możesz wygrać nie tylko milion, ale również to czarne Volvo XC40. A to, co w dzisiejszym rozdaniu złotej kumulacji jest najfajniejsze, to to, że minimum w sejfach to teraz 50 tysięcy złotych. A to oznacza, że po otwarciu sejfu może być 50 tysięcy i więcej. Nawet milion. Chcesz wygrać? No to zagraj, zgłoś się do zabawy. Wyślij MAX na numery 7467. MAX!
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko z Mlecznej Drogi, tylko złoty 49, kupując 6 sztuk, a kalafior drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
9: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
10: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
14: masz. Niedziela to jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
15: Przecież to pasuje do siebie świetnie.
16: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
6: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
16: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 15,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
17: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
18: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
19: I po reklamie.
20: To jest RMF Max.
21: Hity na maksa.
22: Kraków 96 i 7.

Zdarzała się czwarta rano na jednej imprezie właśnie z tym numerem ATB Are Not Alone. No a teraz czwartek w pracy, 13:33. Słuchajcie RMF Max. I wielka wpadka, pani rzecznik prezydenta. Internet się emocjonuje. Kliknąłem, żebyście wy już nie musieli. Nowa rzecznik Białego Domu. No pomyliła. Pomyliła męża z prezydentem. No bardziej to się tylko pomylił kiedyś Bill Clinton, ale on akurat pomylił prezydenta z cygarem. No i to w czasach, kiedy to właśnie on był prezydentem. No, no po prostu, no bidula, no opowiadała o swojej rodzinie, no i zamiast powiedzieć mój prezydent, znaczy mój mąż, o, powiedziała prezydent Donald Trump. No i dlatego właśnie prezydentem jest się przez 5 lat, a mężem najczęściej całe życie. Żeby się nikomu nie myliło.

0: Mam nadzieję, że nie przegapiliście, że to już druga połowa października, a temperatury jak w lipcu, nad morzem, w nocy. Najbardziej aktualna prognoza pogody już za chwilę. Bądźcie blisko, mamy szczegóły.
1: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Ekspert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Wstawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z aplikacją Lidl Plus jeszcze taniej. 6,99 za kilogram. Maliny 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
0: Jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, usłyszysz to natychmiast w RMF Max. Wyniki, sukcesy, porażki. Sprawdź flash sportowy w RMF Max.
1: Sponsorem flasha sportowego jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
9: Wyprzedaż rocznika w Toyota Dobrygowski właśnie wystartowała. To najlepszy moment w roku, żeby kupić Toyotę. Aygo X, Yaris, Corolla, CHR i inne modele w wyprzedażowych ofertach. A do tego promocyjne finansowanie 50/50. Brzmi dobrze, a to nie wszystko. Kup Toyotę i wygraj drugą na rok. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski i weź udział w konkursie. Modlnica Częstochowska 30 oraz na www.wyprzedażtoyoty.pl.
10: Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 3 kg na konto Moja Biedronka. A do tego z kartą Moja Biedronka. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero. 5,99 za 100 gramów. Oraz wszystkie chłodzone krewetki. Drugi tańszy produkt 50%.

0: by Sankyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
1: Całkiem przyjemnie zapowiada się aura w Krakowie w najbliższych dniach. Zachmurzenie przeważnie umiarkowane, ale co ważne, bez większych opadów deszczu, a na termometrach od 12 do 14 stopni. Dziś również trochę słońca, trochę chmur, bez opadów deszczu, na termometrach maksymalnie 14 stopni. Uwaga na północno-zachodni wiatr, ten w porywach może wiać się z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo dziś korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Noc zimna, tylko 2 stopnie nad zerem.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM by Sankyong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

Oj, jaki to piękny czas, normalnie. Druga za 10. Prawda, że piękny czas? Tak wam gramy, Wiktor Waligura, RMF Max. A lubicie dobre wiadomości? Ja też uwielbiam, najbardziej lubię wam je podawać. Świeżo przed weekendem. Jutro paliwko będzie ciut tańsze. Benzyna 6 groszy tańsza niż dzisiaj. 6,95. No, diesel 8,03 maksymalnie. 2 grosze taniej. No ja wiem, że diesel droższy, no ale twój diesel pali troszkę mniej niż moja benzyna. No, sorry.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
2: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
3: największy w Polsce
2: nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
3: Plus nocleg.
2: Plus nocleg.
3: Znaczy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych. To przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym opłatkiem się

0: Max. Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: Park Wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa.

0: Cover Sport. Szczegóły www.parkwodny.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
4: Od czwartku masło ekstra mazurski smak 2,99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A ser Radamer Serenada z Lady 2,49 za 100 gramów. Kaufland.
6: I po reklamie.
7: To jest RMF Max.
8: Hit na maksa.
7: Kraków 96 i 7 FM.
9: No i mamy już godzinę 14. Kinga Nega. Zapraszam na Flash. Będzie też pogoda. Słuchacie RMF Max Kraków. Jest wniosek do Parlamentu Europejskiego o wyrażenie zgody na pociągnięcie europosła Daniela Obajtka do odpowiedzialności karnej, zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oraz zastosowanie tymczasowego aresztowania. Chodzi o postępowanie w sprawie zaniżania cen paliw w 2023 roku. O co oskarża się Obajtka?
10: Jako prezes koncernu kierować miał według śledczych dokonywaniem przez podległych mu pracowników przestępstw polegających na niegospodarności. Oni, przekraczając uprawnienia i nie dopełniając obowiązków, mieli spowodować straty Orlenu na kwotę ponad 4 miliardów złotych, a polegać to miało na ustalaniu cen paliw w oderwaniu od realiów rynkowych. Obajtek ma mieć w tym śledztwie zarzuty tak zwanego sprawstwa kierowniczego, a za te czyny grozi mu 25 lat więzienia.
9: Tyle Krzysztof Zasada.
7: Słuchacie RMF Max Kraków.
9: Dobra wiadomość dla pasażerów komunikacji miejskiej. Od soboty autobusy wracają na skrzyżowanie przy Teatrze Bagatela. Co dokładnie się zmieni?
11: Na ulicę Dunajewskiego i Podwale wraca linia 152. Większe zmiany czekają pasażerów 502. Autobusy tej linii przejadą z Nowej Huty przez Basztową, pod Teatrem Bagatela i dalej ulicą Piłsudskiego aż do przystanku Krakowia Stadion. Nie będą już zatrzymywać się na Starym Kleparzu. Na swoje trasy wrócą także nocne autobusy 601, 605, 609, 611 i 902. Natomiast w kierunku Bronowic, wiadomo, nadal kursować będą zastępcze linie 704 i 708.
9: A co z ruchem samochodowym?
11: No niestety od soboty pod Bagatele wracają jedynie autobusy. Kierowcy nadal będą musieli omijać to miejsce.
9: Informuje Przemek Błaszczyk. Są jeszcze wolne miejsca w krakowskich żłobkach samorządowych. Rodzice mogą zapisywać dzieci przez cały rok. Miejsca czekają w 13 placówkach prowadzonych przez miasto. Rekrutacja odbywa się na bieżąco, a zgłoszenia można składać osobiście lub elektronicznie. Wybrano firmę, która przygotuje projekt przebudowy ulicy Tynieckiej. Chodzi o nieco ponad 3-kilometrowy odcinek. Ze względu na długość i zakres planowanych zmian, przygotowanie dokumentacji potrwa aż 38 miesięcy.
12: Została podpisana umowa na sporządzenie właśnie tego całego projektu wraz oczywiście z stosownymi pozwoleniami na budowę, więc między innymi z decyzją z RID, na podstawie której będzie już można wejść w teren i budować. Dlatego firma projektowa, która zwyciężyła, no, ma czas do 2029 roku na to, żeby taki kompleksowy projekt przedstawić.
9: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Projektowanie Tynieckiej ma kosztować prawie 1 000 000 zł. Szacunek zamiast hejtu. Młodzi Małopolanie mogą wziąć udział w bezpłatnych spotkaniach z ekspertami, którzy tłumaczą, jak rozpoznawać hejt, gdzie szukać pomocy, jak bezpiecznie korzystać z mediów społecznościowych. Więcej o tym projekcie na stronie małopolska.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
13: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
9: Październikowa aura w Krakowie całkiem przyjemna. Co prawda na niebie jest sporo chmur, ale są szanse na krótkie lokalne przejaśnienia. Nie zmokniemy w prognozach bez opadów deszczu, a maksymalna temperatura na dziś to 14 kresek. Uwaga na wiatr, ten wieje z północnego zachodu w porywach z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie stabilne, wysokie. W nocy prawie bezchmurne niebo, ale zimno, 2 stopnie nad zerem.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
6: A dzisiaj jest Światowy Dzień Mycia Rąk. No więc w ramach niezabierania pracy do domu proponuję dla tych, co wychodzą, umyć ręce. 5 po drugiej.

Fajny moment się zdarzył na zegarze. 14 po 14. Słuchajcie RMF Max. I dla niektórych to jest pytanie dnia, jeśli chodzi o polski internet. Bo uwaga, ile będzie kosztował karpik na Wigilię? Dolnośląskie stawy milickie już podały średnią cenę i kilogram polskiego karpia, no prawie tyle samo co w zeszłym roku, 28 zł za kilogram. Ale umówmy się, że możliwość usłyszenia, że karpik, no taki dobry, nie zasłony, to akurat jest bez

0: Primadonna. Jak słychać Two Colors i Primadonna, no, czyli wiadomo, nawet Primadonna się wzięła do pracy, czyli wszystkie tematy trudne w firmie już, mam nadzieję, ogarnięte. Tymi, co zostały, zajmie się Sombr i Oskar Cyms. Już za chwilę. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour. W sumie najlepszy.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
12: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
13: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
14: Tato, co znaczy negocjować?
15: Szukać porozumienia.
14: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
16: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie, codziennie.
17: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: I po reklamie.
18: Jestem Kuba.
19: Tu Martyna.
10: This is Lady Gaga.
2: Z tej strony Kleo.
5: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
14: RMF Max.
17: Kraków 96 i 7 FM.

bez końca. Tak właśnie wysyłamy muzyczne wsparcie dla wszystkich, którzy jakoś tak bez sił, bez mocy, o pół do trzeciej w pracy. No mamy fajne czwartkowe popołudnie w RMF Max, pełne dobrych wiadomości, bo okazało się właśnie przed chwilą na pasku przeleciało, że banki muszą zwracać pieniądze skradzione przez oszustów. Tak, bank ma obowiązek niezwłocznie zwrócić klientowi pieniądze utracone w wyniku nieautoryzowanych transakcji. Ale niestety, jeśli wy teraz siedzicie w pracy i wysłaliście komuś blika i ten, komu wysłaliście, to on mówił, że on sobie kupi za te pieniądze kebaba po szkole, żeby nie chodził głodny, no a potem całą kasę wydał na nowe skiny w Fortnite albo inne gierki, no to wtedy niestety banki kasy nie zwracają.

0: Uwaga, mam bardzo ważne pytanie. Czy bylibyście w stanie zaryzykować niecałe 5 zł? Niecałe 5 zł, by zagrać o 1 000 000 zł? Ja jestem na tak. A jak powiem wam, że właśnie dotarła do nas informacja, że minimalna kwota w sejfach złotej kumulacji wzrosła i od teraz to jest już 55 tysięcy złotych. Tak, można wygrać minimalnie 55 tysięcy złotych i więcej, i na przykład 1 000 000. I teraz, uwaga, najlepsze. Przez 5 najbliższych minut działa runda super okazji. Uruchomiliśmy ten zegar. On będzie bezlitośnie odmierzał 5 minut. 5 minut rundy bonusowej, w czasie której każde zgłoszenie pomnożymy razy 555, by było trochę łatwiej sięgnąć do tego najszczęśliwszego sejfu i po wyborze sejfu mieć gwarantowane minimum 55 tysięcy złotych. Taka będzie sytuacja w najbliższym finale. A w jednym z sejfów nawet 1 000 000. No to uwaga, zgłaszamy się teraz. Wysyłamy hasło MAX na numer 7467. MAX 7467. Ten SMS kosztuje 4,92, a jak szukacie jeszcze więcej super okazji, to wchodźcie na nasze www.rmfmax.pl.
1: Reklama.
2: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz. Uwaga, fani koszykówki! Harlem Globetrotters w Polsce już w maju 2027 roku w ramach nowej trasy Rivalry Tour. Odwiedź stronę harlemglobetrotters@poland.pl i sprawdź szczegóły. Zakupione wcześniej bilety zachowują ważność.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Janie, skarpeta na pieniądze.
7: Się rozpadła.
6: Noż do 100.
7: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
8: Zarejestruj się na zwrotnica.blika.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To kawa mielona Edusho Family 500 gramów za pół ceny. Tylko 18,99. A pomidor malinowy kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: Remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dom Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt, 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.
8: Październikowa aura w Krakowie całkiem przyjemna. Co prawda na niebie jest sporo chmur, ale są szanse na krótkie lokalne przejaśnienia. Nie zmokniemy w prognozach bez opadów deszczu, a maksymalna temperatura na dziś to 14 kresek. Uwaga na wiatr, ten wieje z północnego zachodu w porywach z prędkością do 40 km na godzinę. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie stabilne, wysokie. W nocy prawie bezchmurne niebo, ale zimno, 2 stopnie nad zerem.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel automobile Torino Kraków. Dealer samochodów marek KGM, Bison, Kiong oraz Forting. Kraków, ulica Zakopiańska 288.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz.

0: Dzięki, Flowrida. A może coś z pozdrowieniami od Zary Larson? Że ładne i właśnie doczekaliśmy się prawie rok od premiery, doczekaliśmy się teledysku do tego numeru i z tej okazji kanał nadawczy oj, będzie bardziej Zara Larsonowy. A Irek Jakubek spotka się z wami po południu. Do usłyszenia. To był piękny czas.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
2: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotów. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
3: Castorama. Razem najlepiej.
2: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Skoczymy razem do Delikatesów Centrum po łopatkę pychotkę na niedzielę?
6: Aha, ale z nikim się nie dzielę.
7: Do soboty łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do środy winogrona bezpestkowe 7,99 kilo. Cena przed obniżką 13,99. Limit 3 kilo na Delikatę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
8: Park wodny w Krakowie. Twój obiekt wielu możliwości, a w nim klub treningowy Fit Park z bogatą ofertą zajęć dla dorosłych, dzieci i młodzieży, siłownią i strefą OCR. Profesjonalne saunarium z ceremoniami saunowymi i hala basenowa.

0: Szczegóły www.parkwodny.pl.
1: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
2: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
1: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
2: Od 11 do 18 czekają na Ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego Cię nauczymy.
1: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
3: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
0: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
4: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie Twoja rata. Mercedes-Benz czeka na Ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: I po reklamie.

0: Wojtek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: No i mamy już godzinę 15, to znaczy, że w RMF Max Kraków czas na flash, sport i pogodę Kinga Nega. Zaczynamy. Senat przyjął ustawę, która ma umożliwić skuteczniejsze usuwanie nielegalnych treści z internetu. Dzisiaj platformy cyfrowe mają wszechwładzę nad tymi treściami, mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
5: Dzisiaj, jeżeli widzimy nielegalną treść w internecie, dotyczy albo krzywdy innej osoby, albo oszustwa finansowego, zgłaszamy tę treść do portalu. Portal nam odpisuje, że według niego ta treść wcale nie jest nielegalna i to kończy jakąkolwiek ścieżkę.
4: Nowe przepisy pozwolą zgłaszać nielegalne internetowe treści do Urzędu Komunikacji Elektronicznej albo Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
3: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. W sobotę strażacy zapraszają mieszkańców na krajowy trening rodzinny. Będzie można nauczyć się, jak przygotować siebie i bliskich na sytuacje kryzysowe.
6: Wystarczy przyjść, posłuchać prelekcji. Będziemy mieli ze sobą również modelowe plecaki ewakuacyjne. Możemy się zapoznać z ich zawartością, więc tu postaramy się na wszystkie wątpliwości, pytania odpowiedzieć. Zaprezentujemy również oczywiście działanie aplikacji, gdzie się ukryć, która też nam wskaże odpowiednie miejsca schronienia.
4: Mówił starszy aspirant Maciej Podymkiewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Zajęcia odbędą się na osiedlu Zgody w Szkole Aspirantów PSP i przy ulicy Stojałowskiego. Są chętni do remontu fontanny na osiedlu szkolnym. W przetargu wystartowały dwie firmy. Wartość ofert przekracza 450 i 520 tysięcy złotych. O tym, kto wykona pracę, urzędnicy zdecydują po analizie dokumentów.
7: Zachowany ma zostać historyczny charakter fontanny. Nie zmieni się jej wielkość, ani miejsce, w którym stoi, zapewnia Aleksandra Mikulaszek z Zarządu Zieleni.
8: Fontanna zostanie oczyszczona, oczywiście poddana konserwacji, naprawione zostaną ubytki, wykonana zostanie hydroizolacja.
7: Co ważne, będzie psikać do góry.
8: Woda będzie wypływać z pojedynczego centralnego wodotrysku i rozchodzić się promieniście po całej Niecce.
7: Jak słoneczko na niebie. Dobrze, to teraz schodzimy na ziemię. Remont fontanny ma potrwać 200 dni od czasu podpisania umowy.
4: Wokół fontanny pojawią się również ławki i nowa zieleń, dodaje Przemek Błaszczyk. 4 dni sztuki przyszłości w Krakowie rusza Patch Lab Festival. Będą interaktywne instalacje, wirtualna rzeczywistość i projekty pokazujące, jak technologia zmienia nasze postrzeganie świata. Co jeszcze w programie?
9: To między innymi nagrodzone doświadczenie VR Dark Rooms dla osób pełnoletnich, które prezentujemy na piętrze Pałacu Potockich. Jest to doświadczenie wirtualnej rzeczywistości, które się odbywa w sesjach 35-minutowych. Jedna grupa trzyosobowa, co godzinę właściwie mamy takie sloty.
4: Mówiła dyrektorka artystyczna festiwalu Elwira Wojtunik. Teraz sport i Krzysiek Faliński.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
10: Krzysiek Chwaliński, zapraszam na popołudniowy flash sportowy RMF Max. Maja Chwalińska już w ćwierćfinale tenisowego turnieju WTA w chińskim Wuhan. Polka w dwóch setach pokonała wyżej notowaną reprezentantkę USA i Iwejowicz 6-4, 6-1. O półfinał Polka zagra z Greczynką Marią Sakkari. Swój mecz w 1/8 finału turnieju od ponad godziny rozgrywa Iga Świątek, która mierzy się z Amerykanką Ashton Kruger. Polka wygrała pierwszego seta 6-1. Lech i Jagiellonia zagrają dzisiaj o pierwsze zwycięstwo w fazie ligowej piłkarskiej Ligi Europy. Mistrz Polski u siebie zmierzy się z Bayernem Leverkusen, początek o 18:45, a o 21:00 Jaga rozpocznie mecz z Zararatem Armenia. Jutro startuje nowy sezon rozgrywanej pod nową nazwą Tauron Ligi Siatkarzy. Tytuł będzie bronić Aluron CMC Warta Zawiercie.
3: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Dzisiaj w Krakowie nie zmokniemy. Zdaniem synoptyków w najbliższych godzinach bez opadów deszczu, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, sporo chmur, ale krótkie lokalne przejaśnienia są możliwe. Na termometrach dziś maksymalnie 14 stopni, warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. W nocy prawie bezchmurne niebo, ale naprawdę zimno, na termometrach tylko 2 stopnie powyżej zera.
3: Hity na maksa.
1: Witamy się po godzinie 15 w czwartek w RMF Max. Michał Siwek, Justyna Borycka. Meldujemy się na posterunku.
2: Tak jest, to jest kanał nadawczy. Tutaj się będzie działo, za chwilę będą nowości, a tymczasem Fast Boy i Music Sounds. RMF Max. Może następnym razem też założę słuchawki, to akurat tak będę coś słyszeć.
1: Załóż sobie.
2: Bo to fajny numer jest.
1: Też profesjonalniej będziesz wyglądać.

0: Fire, fire, to Shimza w RMF Max. My już zapalniczki mamy w dłoniach, bo będziemy odpalać świeżutki numer na antenie RMF Max.
1: Zara Larsson i Blue Moon to numer, który wyszedł chwilę temu, a teraz pojawia się do niego teledysk. I uwaga, co mówi Zara Larsson, dlaczego? Słuchajcie, ja teraz cytuję Zarę.
0: Tak.
1: Ten numer, szczerze mówiąc, nie radzi sobie za dobrze w sprzedaży ani na TikToku i czasem po prostu musisz zmusić ludzi do tego, żeby się połączyli emocjonalnie z tym, co dla ciebie ważne.
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: Czyli zmuszamy teraz was wszystkich, słuchacze RMF Max, żebyście się połączyli z tym, co Zara Larsson.
1: Nie, to Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem.
0: Aha. Zara Larsson zmusza za naszym pośrednictwem. Dobra, to dla mnie wszystko jest jasne, ale generalnie z serduszka szczerze możemy ten numer polecić. Teledysk do niego dzisiaj się ukazał, więc przy okazji ta wizualna strona też atrakcyjna, a my gramy Blue Moon od Zary Larsson z jej płyty Midnight Sun.
2: To jest nowość RMF Max.

0: Neptunika gra w RMF Max, 18 minut po 15, tutaj kanał nadawczy, no i pytanie, które bardzo lubimy wam zadawać o tej porze, czyli za co lubisz swoją pracę?
1: No bo na pewno jest coś, za co trochę chociaż ją lubisz, a na pewno prościej jest znaleźć te pozytywy, jeżeli już z niej wyszliście. 15:19, wielu z was pewnie po robocie, jedziecie do domu, no to bezpiecznej drogi oczywiście wam życzymy. I jeżeli ktoś akurat ma wolne ręce, nie prowadzi, no to śmiało piszcie Messenger RMF Max.
0: Za co lubicie swoją pracę? To jest zabawa zawodówka, w której za chwilę do kogoś z was będziemy dzwonić i próbować zgadnąć, czym się zajmujecie, więc jak już piszecie, to tak, żeby nie dawać nam stuprocentowej wskazówki, no.
1: 45 sekund ja i Justyna będziemy mieli, żeby to ustalić na antenie, więc bez zdradzania nam, jaki to zawód, napiszcie, za co go lubicie.
0: Messenger RMF Max.
2: Max. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października, ulica Akacjowa 16, od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
11: Już 17 października o 20:30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystawionych.
12: Netto przedstawia.
13: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
14: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
13: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
14: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
13: To może zapraszamy?
14: Dobre!
15: Z okazji urodzin Netto, kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego.
16: Za mnie.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
17: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Jakie to jest dobre.
20: O, co chrupiesz?
19: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
20: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
19: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
21: Mamo, ten bohater jest dziwny.
22: Nie lubisz go?
21: Lubię i to jest najdziwniejsze.
23: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
24: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
25: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
26: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
27: I po reklamie.
28: Jestem
0: Kuba, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Agata.
2: What up, it's the weekend.
8: What's up, it's Sean Paul.
12: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
12: Kraków 96.6.

0: 4 to the floor, to Offenbach i Star Sailor w RMF Max.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Czy to już czas?
0: To jest już czas. To jest czas, moi drodzy, na zabawę zawodówka i w tej zabawie jest już z nami Monika. Cześć, Monika. Halo?
3: Halo.
0: O, jesteś.
2: O, Monika, super. Jak dobrze cię słyszeć, jak dobrze cię poznać. Monika, powiedz tak, jakbyś miała swój nastrój dziś ocenić w skali od 1 do super. To ile?
0: Ile?
3: 1000.
0: Matko. Mega.
2: A Monika, czemu my cię tak słyszymy jak ze studni? Jesteś w stanie tak się przełączyć, żebyśmy cię troszkę lepiej słyszeli, bo będziemy potrzebowali ważnych informacji od ciebie uzyskać.
3: Teraz lepiej?
2: O, no od razu lepiej. Dobrze, Moniczko, zapraszamy cię do zabawy w zawodówkę. 45 sekund ja i Justyna mamy, żeby pozadawać ci różne pytania. Odpowiadaj szczerze, nie wprowadzając nas w błąd, ale też szczególnie nie pomagając. Będziemy musieli ustalić, jaki jest twój zawód.
0: Tak jest. My tylko na pomoc liczymy ze strony słuchaczy RMF Max, więc jak jesteście tam po drugiej stronie głośniczka, teraz sobie wracacie z pracy, to można mieć Messenger pod ręką, żeby razem z nami zgadywać, czym Monika się zajmuje. Messenger RMF Max, tutaj możecie podpowiadać, próbować zgadywać, a ja odpalam zegar. Czas start.
2: Monika, czy w pracy nosisz jakiś uniform?
3: Nie.
0: Napisałaś, że zawsze jest inaczej, czasami dreszczyk emocji, a czasami wbijanie szpili innym. Czy jesteś w związku z tym szefową na przykład?
3: Jestem.
0: Jesteś szefową?
2: Ale czy pracujesz w ochronie zdrowia?
3: Nigdy w życiu.
2: Okej.
0: Czy to jest jakaś prywatna firma?
3: Tak.
0: Okej.
2: Szefowa w prywatnej firmie.
0: Czy zajmujesz się handlem?
3: Nie.
2: Ale ogólnie. Okay.
0: A może prawo?
3: Tak.
2: Okay. Jesteś adwokatem?
3: Blisko? Nie.
2: Prokuratorem?
3: Nie.
0: Radcą prawnym?
3: Tym bardziej nie.
2: Sędzią?
3: Nie.
2: Boże!
0: O nie! A już myślałam, że będziemy tak blisko, więc teraz chwila, moment, pora na szok i smutek.
2: Szok i smutek, to rzeczywiście są emocje, które mi towarzyszą. Jeszcze spływają propozycje od naszych słuchaczy. Biegły sądowy. Czy to jest to?
3: Zły kierunek.
0: Dobra, czas się skończył.
2: Czyli
0: dla
2: nie
0: nas,
2: prawo, więc... tylko lewo.
0: Monika, no to możesz nam teraz zdradzić, czym się zajmujesz, albo zostawić nas w niepewności. Co wybierasz?
3: Powiem wam, bo się nie jesteście w stanie się domyśleć, co robię.
0: No.
3: Okej, jestem kierownikiem działu składania ofert i jednocześnie umów, więc każdy przetarg, do którego składam oferty, jest zawsze inny. Mm-hmm. Dreszczyk emocji, bo trzeba to wygrać, a wbijam szpilę zawsze wtedy, kiedy składam odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej.
0: Monika, mnie aż po prostu przeszły ciarki, bo ja mam wrażenie, że twoje życie i twoja praca to jest gotowy scenariusz na serial. Taki mega wciągający.
3: No jest.
2: To prawda. I to taki, wiesz, taki porządny z gwiazdorską obsadą. Ja z tymi szpilami myślałem, że to chodzi o po prostu pielęgniarkę, która wbija ludziom igły w łapę.
0: Pojawiła się też propozycja krawcowa, ale jakby co to?
2: No,
0: nie?
2: Pojawił się też proktolog, ale skończmy to w takim razie może. Dziękujemy bardzo, Monika, i gratulujemy twojej wspaniałej pracy.
3: Dzięki serdeczne, miłego dnia.

0: Lekko załzawione od wiatru oczy przecieramy ze zdumienia. Jeszcze zadzwoniliśmy do pani Oli się upewnić, czy na pewno tu nie ma błędu.
1: Nie ma błędu. 55 tysięcy złotych dzisiaj jest minimalnie w sejfach, w złotej kumulacji. No my po prostu codziennie przychodzimy do pracy i się okazuje, że jest tak dwa razy więcej niż wczoraj.
0: Ja powiem jeszcze raz. W sejfach jest minimum 55 tysięcy, więc jeżeli do was w złotej kumulacji zadzwonimy i wybierzecie sejf, to już na pewno nie odchodzicie z mniejszą kwotą niż 55 tysięcy.
1: Nie ma mniej dzisiaj w sejfach, ale jest nadal milion. O tym też pamiętamy. Za ten milion to sobie można życie na nowo ułożyć, chociaż ja za 55 tysięcy pewnie też bym sobie ułożyła. Więc nie ma na co czekać. Ślemy hasło MAX SMS-em pod 7467 za 4,92 albo zgłaszamy się na rmfmax.pl. No, nasze sumienie czyste, bo wy teraz możecie z tym zrobić, co chcecie.
0: Tak, jeżeli nie wyślecie SMS-a, to już jakby jest po waszej stronie,
1: nie,
0: wasza
1: nie
0: odpowiedzialność, że sobie nie daliście tej szansy, tak?
1: Tak.
0: Ale my mamy czyste papcie.
1: Papcie takie są.
0: No właśnie.
1: Max na 7467. Dzisiaj losujemy po 16, więc czasu już niewiele.
2: Max. Reklama.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
11: Jakie to jest dobre.
12: O, co chrupiesz?
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
11: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i płać mniej o 28% ceny drugiego tańszego produktu przy

0: 1499 zł. Słuchawki bezprzewodowe Philips. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 339 zł. MediaMarkt.
1: Wyprzedaż rocznika w Toyota Dobrygowski właśnie wystartowała. To najlepszy moment w roku, żeby kupić Toyotę. Aygo X, Yaris, Corolla, CHR i inne modele w wyprzedażowych ofertach. A do tego promocyjne finansowanie 50 na 50. Brzmi dobrze, a to nie wszystko.

0: producent oraz podmiot prowadzący reklamę Naturprodukt Zdrowit Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: I po reklamie.
2: Karolina.
3: Marek.
2: Zuśka.
4: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
5: Hey, it's Dua Lipa.
6: Hey, this is Kygo.
7: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
8: RMF Max.
9: Kraków 96 i 7 FM.
10: Dzisiaj w Krakowie nie zmokniemy. Zdaniem synoptyków w najbliższych godzinach bez opadów deszczu, zachmurzenie przeważnie umiarkowane, sporo chmur, ale krótkie lokalne przejaśnienia są możliwe. Na termometrach dziś maksymalnie 14 stopni. Warunki biometeo korzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Ciśnienie wysokie, stabilne, wiatr w porywach może wiać z prędkością do 40 km na godzinę. W nocy prawie bezchmurne niebo, ale naprawdę zimno. Na termometrach tylko 2 stopnie powyżej zera.

0: Kukę 2115 i Kubi producent. Zastanawiają się, czy się zaczynają, czy się kończą. No na pewno nie kończy się Iga Świątek. Tu nie ma
1: absolutnie nie. I też nie są samotne noce z Igą Świątek, bo akurat nocami większość jej meczów się rozgrywa. Bo to daleko, w Wuhan. Ostatni akurat w ciągu dnia właśnie się zakończył. Iga wygrała 2-0 i melduje się w ćwierćfinale.
0: No to pięknie. A kto dalej?
1: Wiesz, to zawodniczka o takim dziwnym... To be determined.
0: A, okej. RMF Max.
2: RMF Max. Reklama.
3: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października ulica Akacjowa 16 od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
8: Dzień dobry.
9: Spieszę się, ma pan 5 sekund, żeby mnie zainteresować.
8: 5% na 5 miesięcy od 500 do 50 tysięcy złotych.
9: Interesujące, ale co to?
8: Lokata banku pocztowego.
9: Biorę.
8: Bank na poczcie, im prościej, tym lepiej. Lokata na dzień dobry to lokata promocyjna do 50 tysięcy złotych dla osób, które od 12 października do 13 listopada 2026 roku założą rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w banku pocztowym SA i spełnią warunki skorzystania z tej lokaty dostępne na stronie pocztowy.pl. Ten materiał nie stanowi oferty.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
12: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
14: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
13: Pewne zwycięstwo.
14: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
15: 28 lat MediaMarkt. Łap urodzinowe okazje. Ekspres ciśnieniowy Philips Latte Go. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za 1249 zł. MediaMarkt.
16: I po reklamie.
17: Mam na imię Jadek.
18: A ja Daniel.
19: Cześć, tu Roxy Węgiel.
9: Cześć, tutaj Trip.
7: Elo, tu Fiołas. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
0: W studio RMF Max Kraków 16 na zegarach. To czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam.
16: Temperatura nocami zbliża się coraz szybciej do okolicy zera. To już najwyższy czas, by pomyśleć o tym, czy nasze auto jest dobrze przygotowane na jesienno-zimowy okres.
17: Warto myśleć o oponach, czy nie trzeba będzie za chwileczkę zmienić opon na zimowe. Warto przejrzeć sobie pióra wycieraczek, bo tutaj na pewno będziemy częściej ich używać. No, warto już teraz wypsikać płyn letni i już przygotować się do tego, żeby był ten płyn zimowy, żeby nas nie zaskoczyło i w którymś momencie po prostu będziemy mieli zamarznięty płyn.
16: Radził instruktor jazdy Leszek Pławiak.
2: To jest RMF Max Kraków.
16: A w nim najnowsze informacje drogowe, które śledzimy dla Was na bieżąco. Dziś wieczorem rozpocznie się remont 4,5-kilometrowego odcinka autostrady A4 w kierunku Rzeszowa między węzłami Kraków Skawina a Kraków Południe. Prace będą prowadzone późnym wieczorem i nocami, a na ich czas jezdnia będzie zwężana do jednego pasa. Będzie też obowiązywać ograniczenie prędkości do 80 km/h. Zamykane będą również zjazdy autostradowe. Cały remont powinien się zakończyć do 6 listopada, o ile oczywiście dopisze pogoda. Ale mamy też dobre informacje, tym razem dla pasażerów miejskiej komunikacji. Od soboty autobusy wracają na trasę przez pierwszą obwodnicę Krakowa i będą przejeżdżać pod Teatrem Bagatela. Podobnie uruchomione zostanie skrzyżowanie ulicy Dunajewskiego i Podwale, które przez ostatnie miesiące było przebudowywane. Co dokładnie zmieni się od soboty?
18: Na ulicę Dunajewskiego i Podwale wraca linia 152. Większe zmiany czekają pasażerów 502. Autobusy tej linii przejadą z Nowej Huty przez Basztową, pod Teatrem Bagatela i dalej ulicą Piłsudskiego aż do przystanku Krakowia Stadion. Nie będą już zatrzymywać się na Starym Kleparzu. Na swoje trasy wrócą także nocne autobusy 601, 605, 609, 611 i 902. Natomiast w kierunku Bronowic wiadomo, nadal kursować będą zastępcze linie 704 i 708.
16: A tematem zajął się nasz reporter Przemek Błaszczyk. Jeden remont się kończy, ale niebawem zacznie się kolejny. Zarząd Dróg Miasta Krakowa podpisał bowiem umowę na projekt przebudowy ulicy Tynieckiej, a chodzi o odcinek od ulicy Winnickiej do przystanków Park Skały Twardowskiego. Jak będzie wyglądać Nowa Tyniecka, to pytanie do Krzysztofa Wojdowskiego z Zarządu Dróg.
19: Ten fragment pozostanie jedną jezdnią z dwoma pasami ruchu.
16: Projekt obejmie ponad 3 km drogi, a przygotowanie dokumentacji potrwa 38 miesięcy, czyli do 2029 roku. Szczegóły dotyczące nowego wyglądu ulicy Tynieckiej zostaną przedstawione po zakończeniu prac projektowych. To już jutro. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie organizuje 12. Ogólnopolską Noc Bibliotek. Impreza odbędzie się przy ulicy Rajskiej między 18 a 20.30. Wstęp na wszystkie atrakcje będzie bezpłatny.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
16: Czas sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w kolejnych godzinach w Krakowie. Wieczór i noc w mieście zapowiadają się spokojne, ale chłodne. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, synoptycy nie zapowiadają opadów. Na termometrach jednak powolny spadek i w noc już nawet okolice jedynki na plusie. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie ma się utrzymać na wysokim poziomie. Warto pamiętać, że odczuwalna temperatura może być niższa, więc ciepłe ubrania zdecydowanie się przydadzą.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
21: Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
0: To słuchawki Michała Siwka, jakby co, słuchajcie, nie bójcie się z waszymi radiami, wszystko jest okej. Okay. Kanał nadawczy w RMF Max, Siwek i Borycka.
1: Absolutnie z nimi jest wszystko okej, okay, jeżeli słyszycie w nich RMF Max.
0: Max. Kaigo i Take Me Back teraz z nami. No i co? I będzie się działo.

0: miły klimacik po pracy, to Zalia i Tylko kochaj mnie w RMF Max.
1: Na zawsze. RMF Max. Siwek i Borycka.
0: Brzmiałeś dosłownie jak Zalia.
2: Tak chciałem właśnie. Zawsze pięknie. Chciałem brzmieć jak Zalia, ale Zalia by wam takiej historii pewnie nie opowiedziała, jaką ja wam opowiem, bo słyszeliście pewnie już o roku przestępnym. Wiecie, co to jest.
0: Tak.
2: Pytanie, czy słyszeliście o sekundzie przestępnej?
0: Nie.
2: To już... Tłumaczę i objaśniam.
0: Tłumacz. Proszę, Siwek explaining.
2: Słuchajcie, nasz 24-godzinny zegar i Ziemia nie kręcą się idealnie równo i jest instytucja sekundy przestępnej, za pomocą której wyrównuje się to.
0: Aha.
2: I taką sekundę, słuchajcie, od 72 roku dodano już do zegara 27 razy.
0: Czyli zostaliśmy okradzeni z 27 sekund życia, bo gdyby jej nie dodano, to bylibyśmy teraz dokładnie 27 sekund temu.
2: Dokładnie tak.
0: Zostaliśmy okradzeni totalnie.
2: I teraz się zastanawiam, co bym zrobił, gdybym odzyskał ten czas. 27 sekund z waszego życia wam zabrano. Gdybyście odzyskali ten czas, co byście z nim zrobili? Bardzo proszę, Messenger, RMF Max, proszę o pomysły, bo ja na razie na nic nie wpadłem.
0: Czekamy na głosówki. Ja też właśnie tak zamilkłam, bo siedzę i się zastanawiam. Nie wiem, co bym zrobiła, jakbym miała dodatkowe 27 sekund. To jest duży wachlarz możliwości.
2: Bardzo duży.
0: Liczymy na waszą kreatywność i gramy Shakira i Burna Boy teraz w RMF Max.

0: Ale to jest bicik. To Hello i Talking Body w RMF Max. To jest kanał nadawczy, ale teraz przez chwilę to jest jednak kanał badawczy, ponieważ przeprowadziliśmy wśród was, słuchacze RMF Max, sondażowe badanie. Co byście zrobili z dodatkowymi 27 sekundami życia, które zostały nam zabrane przez sekundę przestępną?
1: Mariola,
0: tak?
1: Zrobiłaby sernik.
0: W 27 sekund?
1: Błyskawiczny. Napisała, że to jest sernik błyskawiczny.
0: Okej.
1: Ja na pewno wiem, że 27 sekund wystarczyłoby mi, żeby go zjeść, ale żeby go zrobić, no to rzeczywiście nie wiem. Emilia z kolei potrzebowałaby 27 sekund więcej na namysł, czy powiedzieć tak, czy nie na ślubnym kobiercu. Okej, fajnie. Współczuję gościom. A reszta po prostu chce spać, słuchajcie. 27. Cała reszta wiadomości dotyczyła snu.
0: Sen. 27 sekund potrafi być cenny. Mam wrażenie, że im wcześniej się wstaje, tym bardziej jest cenne.
1: Tak, a teraz słuchajcie taki trik. Weźcie godzinę, o której normalnie byście dziś poszli spać i pójdźcie spać 27 sekund wcześniej.
0: Wow.
1: No.
0: Badacze go nienawidzą.
2: Max. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Skała Afrodyty, plaża Nissi. Historia, sztuka, tysiące miejsc do odkrycia i gwarantowana pogoda przez cały rok. Zobacz Cypr z biurem podróży Best Risen. Odwiedź skąpaną w słońcu wyspę leżącą w zasięgu krótkiego lotu. Z hotelami na każdą kieszeń i atrakcjami dla fanów plażowania i aktywnego wypoczynku. Wybierz się na słoneczne wakacje o dowolnej porze roku. Na Cypr latamy 7 razy w tygodniu z 9 lotnisk w Polsce. Zacznij swoją podróż na bestrisen.pl.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
10: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje Twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do Twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
11: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
12: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hity na maksa.
13: Kraków 96 i 7 FM.

0: No dobra, mieliśmy się już nie odzywać, ale słuchajcie, zostały dwie minuty. Dwie minuty, żeby się zgłosić i dzisiaj zgarnąć minimum 55 tysięcy złotych w sejfach w złotej kumulacji.
1: Hasło Max ślecie pod 7467 za 4,92 z VAT albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl i to są te ostatnie dwie minuty. Uznaliśmy, że jeszcze damy szansę tym, którzy być może wcześniej nie słyszeli. Ostatnie dwie minuty, żeby się zgłosić i brać udział w dzisiejszym losowaniu.
0: A potem odbierajcie telefon, bo za chwilę dzwonimy.

0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Odebranie od nas telefonu wyjątkowo się opłaca. Do wygrania 1 000 000 złotych minimum w sejfach to 55 tysięcy złotych. Rozpoczynamy finał Złotej Kumulacji. Dzwonimy, czekamy 6 sygnałów.
2: 6, a za nami już 2, więc to jest ten moment, kiedy telefonu warto już poszukać i nie zastanawiać się, tylko po prostu odebrać, bo wybór sejfu jest teraz kluczowy, żeby mieć w kieszeni co najmniej 55 tysięcy. Tyle dziś czeka w każdym z sejfów. Piąty sygnał za nami, to jest ostatni moment tak naprawdę, żeby odebrać telefon. Uwaga, halo, halo.
1: Halo. Nie tak to miało wyglądać, co?
2: No, zdecydowanie nie tak, bo wystarczyło tylko odebrać telefon i wybrać sejf. Minimum dziś w sejfach było takie piękne. Mogło być 55 tysięcy, ale niestety, albo stety, bo po prostu regulamin przewiduje takie sytuacje. Wysyłamy na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko, 1 000 złotych. To też jest chyba fajna informacja.
1: Oczywiście, że tak. Czyli u nas nawet ale jest warte 1 000 złotych.
2: To prawda.
1: No dobrze, no to tak kończymy czwartek w Złotej Kumulacji, ale jutro dzień, na który czekaliśmy, piątek, półmetek października, jak to dobrze brzmi, co?
2: Z tej okazji przed nami 2 finały z sejfami i uwaga, uwaga, ważna wiadomość, nagroda główna rośnie i jutro czeka na was 1 050 000 złotych, ale to nie jest wszystko.
1: Bo w drugim finale w sejfach tylko 3 opcje. Ktoś z was na pewno wygra. Albo 90 000 złotych, albo luksusowego suwa Volvo XC40, piękny, czarny, klasy premium, no naprawdę petarda, lub tak jak powiedziała Ola, 1 000 000 złotych i 50 000, proszę
2: bardzo. 1 050 000, dokładnie tak. Ale żeby dać sobie szansę na szczęście, trzeba zrobić ten pierwszy krok i po prostu wejść do gry. A jak to zrobić? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Instrukcje mamy, moi drodzy. Instrukcja jest prosta i polega na tym, że ślemy hasło MAX na 7467. Za 4,92.
3: Można też zgłosić się przez rmfmax.pl. Wchodźcie do gry, bo warto.
4: Reklama. Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: 2 hot dogi, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na empik.com do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu, z którymi stworzysz przytulną przestrzeń na jesień. Zadbaj też o formę. Teraz wybrane artykuły sportowe do 40% taniej. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. A do tego do 40% rabatu na wybrane perfumy i kosmetyki, w tym pielęgnację koreańską. Empik. Witaj w klubie.
17: Wyprzeć zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2%, Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 95 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Oraz wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie paczkowane kawanosy. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 10 sztuk, maksymalnie 5 za złotówkę na kartę. Biedronka.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
19: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Kraków, Pasternik 69 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
20: I po reklamie.
21: Tu Ola i Jarek.
22: Hejka, tu Maciek.
23: Cześć, tu Oskar Sims.
24: Hello, this is September.
25: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
26: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Czas sprawdzić, jaka pogoda czeka nas w kolejnych godzinach w Krakowie. Wieczór i noc w mieście zapowiadają się spokojne, ale chłodne. Niebo będzie przeważnie bezchmurne, synoptycy nie zapowiadają opadów. Na termometrach jednak powolny spadek i w noc już nawet okolice jedynki na plusie. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, powieje z północnego zachodu. Ciśnienie ma się utrzymać na wysokim poziomie. Warto pamiętać, że odczuwalna temperatura może być niższa, więc ciepłe ubrania zdecydowanie się przydadzą. We'll be right back.

0: Snoop Dogg się z ciebie śmieje.
1: A ciebie nawet nie zna.
0: Katy Perry i California Girls w RMF Max. To za nami. 6 minut zostało do 17, a my cały czas w kanale nadawczym na tropie ważnych wiadomości dla was.
1: Rybnik obchodzi 170 urodziny. Panie Rybniku, wszystkiego najlepszego.
0: 100 lat. I nie, 200 lat, ale nie, nawet więcej. No.
1: Więcej
0: niech żyje
1: życzymy,
0: nam.
1: Oczywiście. I z tej okazji do Rybnika można się za darmożkę przejechać pociągiem.
0: O proszę, za darmożkę
1: tak,
0: pociągiem.
1: I za darmożkę oferują również spacer po Rybniku.
0: Wow, mogę się przejść normalnie za darmo?
1: Tak.
0: Na moich własnych nogach?
1: Pan jest, panie Rybniku, zbyt łaskawy.
0: Naprawdę, coś wspaniałego, słuchajcie. Za chwilę 17 ważne wiadomości we Fleszu. Zostańcie z kanałem nadawczym, tutaj RMF Max. Siwek i Borycka jeszcze do 18.
1: Kochamy Rybnik, jakby co. Pozdrawiamy
0: kochamy,
1: cieplutko.
0: Kochamy. RMF Max.
2: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
3: Nikogo nie powinno dziwić, że hotel w Pobierowie, ten, w którym był Książulo,
4: największy
3: w Polsce nad morzem, już zaprasza gości na kolację wigilijną. Trzeba sobie zapłacić tak, no srogo, 520 zł za wigilię od osoby.
4: Plus nocleg.
3: Plus nocleg.
4: A czy tam jest miejsc 3000 w tym hotelu noclegowych, to przecież zanim wszystkim złożysz życzenia, to samym upadkiem się najesz pod korek. To...
5: Najlepsza zabawa od samego rana.
2: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
5: Tylko w RMF Max. Reklama.
6: Changan. Nowa marka wjeżdża do Krakowa. Auta, którym zaufało 30 milionów kierowców w 118 krajach. Nowoczesne SUV-y w cenach premierowych od 122 600 zł. Z polisą AC i OC za złotówkę. 7 lat gwarancji. Solidne silniki spalinowe o mocy 180 koni mechanicznych. Umów jazdę próbną. Changan Matsuoka, Kraków, ulica Tomickiego 4. Changan. Samochód, któremu zaufał cały świat.
7: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października ulica Akacjowa 16 od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
9: Jesteś nikim.
10: Patrz, przytyło.
9: Widziałeś, jak on wygląda? Usunął z grupy.
11: Stop. Hejt to przemoc. Nie lajkuj, nie udostępniaj. Reaguj. Miej odwagę powiedzieć hejtowi nie.
12: Młodzież mówi nie hejtowi w Małopolsce.
13: Razem pokażmy, że w Małopolsce nie ma miejsca na hejt. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Kampania zrealizowana ze środków finansowych województwa małopolskiego.
15: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
16: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
17: Skoda. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
18: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
17: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
10: To nie moje, to też nie moje i to też.
20: Ej, a może byś w końcu coś przymierzyła?
10: To ja przymierzę się do zysku. Wybieram Alior Mobile, bo tam mam więcej, a nie mniej więcej.
20: Więcej?
10: Nawet do 5,5%.
21: Ty też przymierz się do zysku. Otwórz konto oszczędnościowe na start w Alior Mobile i zyskaj do 5,5% w skali roku na 3 miesiące dla kwoty do 50 tysięcy złotych.
10: I miej bank do życia po swojemu.
21: Spełnij warunki.

0: 17 stycznia 2027.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Kraków 96 i 7 FM.
4: Słuchacie, RMF Max Kraków, na zegarach wybiła 17. Czas na skrót najważniejszych informacji i pogodę. Monika Chrycko, zapraszam. O prawie 10 tysięcy spadła przez ostatnie 15 lat liczba listonoszy w Polsce. Tak wynika z artykułu Żegnaj Awizo w Tygodniku Powszechnym autorstwa Marka Rabija.
5: Poczta Polska sama troszeczkę ogranicza zapotrzebowanie na tego typu usługi w ramach swojej grupy. Z prostej przyczyny uważa, że listów rzeczywiście wysyłamy coraz mniej, w związku z tym tej ostatniej linii tych ludzi potrzebnych do obsługi korespondencji zdaniem poczty też potrzeba mniej.
4: Tymczasem według Marka Rabija listonoszom pracy wcale nie ubywa. Dziś doręczają głównie listy polecone oraz pisma z sądów i urzędów, a także paczki.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
4: Szukasz lokalu na własną działalność? Miasto ma takie dwa i będzie je można obejrzeć przed przetargiem podczas dni otwartych. I tak już jutro między 13 a 14 będzie można sobie sprawdzić lokal przy ulicy Świętego Krzyża, a w poniedziałek ten znajdujący się na rogu Basztowej i Rynku Klawarskiego również między 13 a 14. Sam przetarg odbędzie się 6 listopada, a szczegółowe informacje na temat postępowania przetargowego znajdziecie na stronie internetowej zbk.kraków.pl. Już jutro startują bezpłatne szkolenia z ochrony ludności organizowane przez miasto Kraków. Pierwsze odbędą się na Politechnice Krakowskiej przy ulicy Warszawskiej między 15 a 21. Strażacy wyjaśnią m.in. gdzie najlepiej się schronić w zależności od rodzaju budynku.
6: Będziemy tutaj kierowali osoby z Państwowej Straży Pożarnej, które mają wiedzę, znają te procedury i właśnie będą starały się odpowiedzieć na wszystkie pytania i wątpliwości.
4: Mówił starszy aspirant Maciej Podmykiewicz z Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Wystartowała 15. edycja Festiwalu Sztuki Cyfrowej Patch Lab. Jak mówiliśmy dziś we fleszach, w programie m.in. wystawa Dream Sim w Pałacu Potockich, spektakl taneczny z obrazami generowanymi przez AI w Krikotece, czy wieczór otwarcia w Hewrze. Co będzie się działo w sobotę?
7: W sobotę na pewno muszę wspomnieć o Onirydze. Włoskie studio Fuse zaprojektowało spektakl, który jest oparty o ponad 28 tysięcy snów. Jest to na pewno gwóźdź programu i myślę, że nie warto tego przegapić.
4: Zapowiadała Elwira Wojtunik, dyrektorka artystyczna festiwalu. Także w sobotę kładka imienia ojca Bernatka zostanie podświetlona na niebiesko. To na zakończenie Międzynarodowego Tygodnia Świadomości OCD. W RMF Max Kraków na koniec mamy coś dla poszukiwaczy mocnych i mrocznych wrażeń. W Zamku Książy w Wałbrzychu wraca Halloweenowe zwiedzanie, czyli 4 wieczory z duchami, zagadkami, niespodziankami, których nie ma w standardowym programie wycieczki. Jeśli chcecie przekonać się, co kryje się za zamkowymi drzwiami, odpalajcie RMF Max, wchodźcie w zakładkę Kraków, tam czekają na Was bilety.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
4: Ta noc w Krakowie przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, a co za tym idzie, obejdzie się także bez opadów. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Jesień zdecydowanie czuć już w powietrzu, bo noc zapowiada się bardzo zimna. Czeka nas spadek nawet do jedynki, odczuwalnie może być jeszcze mniej. Wiatr słaby, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. W piątek zdecydowanie przyjemniej, dużo słońca, bez opadów, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 14 kresek powyżej zera.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
3: Hity na maksa.
8: Dzień dobry, po 17, 4 minuty już po 5. Ja bym się chciała podzielić moim ulubionym zdaniem ostatnio z internetu.
9: Opowiadaj.
8: Czyli lecą mi na głowę... Liście lecą mi na głowę, pora iść na chorobowe. O, tak to brzmi. Fajne, nie?
9: Wow, Borynko, zostałaś poetą. Moim ulubionym w dodatku od razu. Gratuluję ci tego. 17.04, Siwek i poetka Borycka z wami w RMF Max.
8: A to Somber.

0: Bujamy, bujamy na wyjściu z pracy 11 minut po piątej w RMF Max. Tutaj kanał nadawczy i powoli sobie otwieramy, słuchajcie, nasz klaserek. Klaserek z hitami, które wracają jako muzyczne perełki do RMF Max.
1: Elegancki beat już leci w tle. Słuchajcie, to będzie Ghetto Superstar i to jest numer, który dla was wygrzebujemy z tej zakurzonej części tego klasera. Numer, w którym pojawia się, uwaga, interpolacja. To jest takie
0: coś
1: słówko,
0: jak inwokacja,
1: które...
0: czy...
1: Nie, to właśnie zupełnie co innego. To kiedy bierze się melodię z innej piosenki i świadomie śpiewa po prostu swój tekst na tę melodię. To trochę co innego niż samplowanie po prostu. I tutaj w tym numerze pojawia się interpolacja numeru Islands in the Stream, ale w zupełnie innym klimacie muzycznym.
0: No to lecimy. Pras Michael i Ghetto Superstar.

0: Klimat połączony z energią to Margaret umie jak mało kto. Prima ballerina za nami w RMF Max, a my z Borynką daliśmy sobie po zadaniu domowym ostatnio.
1: Tak, pomyśleliśmy, że dobrze byłoby zrobić wybory. Wybory na najlepszy ever drop w piosence.
0: I uwaga, ja wybrałem jeden, Justyna wybrała jeden, nie znamy swoich wyborów i za 10 minut spotykamy się tu na antenie RMF Max i prezentujemy to wam i sobie nawzajem i zobaczymy. Może wy też uznacie, że to są najlepsze dropy w historii.
1: Zobaczymy, kto wygra też, bo będzie głosowanie i jeden z tych numerów jutro zagramy na otwarcie weekendu w RMF Max, ale jeśli chcielibyście jeszcze swoje propozycje podesłać, to jest dobry moment. Messenger RMF Max, waszym zdaniem, najlepszy ever drop beat w historii.
0: A ja już wiem, że twój do mojego podjazdu nie ma.
1: No, zobaczymy.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Media Expert, taniej
5: masz. Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
6: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
7: Niesamowite, co za przyspieszenie. Wychodzi z zakrętu, rozpędza się i wyprowadza firmę na prowadzenie.
8: To kredyt Alior Banku dodał mocy temu biznesowi.
7: Pewne zwycięstwo.
8: Rozwijasz biznes? Warto mieć turbofinansowanie. Formuła jest prosta. 0% prowizji za przyznanie kredytu i marża 3,2%. Zapraszamy do Alior Banku. Decyzja o przyznaniu kredytu w rachunku bieżącym zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca grudnia tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
9: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystanowych.
10: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
11: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
10: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
11: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
10: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
12: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
13: Już 24 października Zakopane PKO Dycha pod Krokwią. Bieg na 5 lub 10 kilometrów w sercu Tatr. Pula nagród 20 tysięcy złotych. Pobiegną z nami Natalia Bukowiecka, Adam Kszczot i inne sportowe gwiazdy. Staw czoła w wyjątkowej trasie. Zapisy na bieganie.pl.
14: 28 lat MediaMarkt. Laptop HyperX Omen z procesorem Intel Core i7. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5499 zł. Teraz za 4999 zł. MediaMarkt.
15: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Jak Houdini pojawia się i znika, ale my zdecydowanie wolimy, jak się pojawia. Dua Lipa pojawiła się po raz kolejny w RMF Max i obiecuje, że jeszcze wróci.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: A my dzisiaj wybieramy absolutnie najlepszy ever beat drop z naszych ulubionych numerów. I ja bym chciała tutaj od razu przejść do rzeczy, bo...
0: No.
2: Emocje
0: ja
2: są.
0: A ja sobie podgłosiłem już tutaj słuchawki, żeby twój drop wjechał mi w nie jak najlepiej.
2: Dobrze, to uwaga.
0: Zaczynamy od propozycji Boryckiej.
2: Już lecimy.
0: Jakby nie znamy swoich propozycji, słuchajcie.

0: Tak jest. Bad Bunny oczywiście, a co?
1: Ja czu...
0: Drobnie drugi raz.
1: Czekam.
0: No i co?
1: To jest, nie, to jest, ale ja czułem od początku, jak mi o tym opowiadałaś, że chyba idziemy w innych trochę kierunkach.
0: Tak.
1: Dużo klimatu, o Jezu, ale doskonałe to jest,
0: no
1: co ty wybrałaś.
0: No nie, no fajnie, no jakby rzucasz się od razu do tańca, to lecimy od razu prawda. Z twoją propozycją.
1: Trzymajcie się
0: inny
1: mocno.
0: Inny kierunek, tak?
1: Inny kierunek, zupełnie inny.
0: All right. Oj, dropnie. Czekaj, bo mi szlaki zleciały, ale dobre!
1: Jak nie czujesz ciarek przy tym dropie, ja czuję je za każdym razem.
0: Ja prawie skręciłam kostkę, słuchaj. Wszystko jest okej.
1: To jest 2012 rok, a jak to świeżo brzmi.
0: Doskonale to brzmi, kochani. To są nasze najlepsze ever beat dropy. Swoje możecie podrzucać teraz na Messengerze RMF Max. No i głosujcie, bo jeden z tych dwóch numerów, które my dzisiaj przynieśliśmy, jutro zagramy w RMF Max na początek weekendu.
1: Bad Bunny Boryckiej czy mój Sebastian Ingrosso?
0: Głosowanie na Messengerze.

0: Po naszych potężnych dropach zastanawiam się, czy będzie też drop temperatury w pogodzie.
1: Na razie tak, na razie zimno w nocy, więc ciepłe skarpety, słuchajcie, jak wam jeszcze ogrzewania w bloku nie włączyli, ale podobno jeszcze złota jesień ma zrobić taki powrót uderzeniowy.
0: Czy też uderzenie powrotne.
1: Uderzenie powrotne.
0: Rozumiem,
1: właśnie.
0: Dziękuję ci, Justynko, pozamieniane trochę słowa, taka inwersja.
1: Ale ty mnie rozumiesz zawsze.
0: Wiele różnych zjawisk pogodowo-językowych się tu pojawiło. Słuchajcie, prognoza już za moment konkretna.
2: Reklama. 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i

0: przed obniżką 5699 zł. Teraz za 5399 zł. Odkurzacz bezprzewodowy Bosch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999 zł. Teraz za 499 zł. MediaMarkt.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
2: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października ulica Akacjowa 16 od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
3: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, by poznać bliżej Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG. Do 60% oszczędności na paliwie i do 1500 km zasięgu. Już od 999 zł miesięcznie w najmie Renault z pełnym pakietem serwisowym. Dostępne również w wersji Full Hybrid i Tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Autospektrum zaprasza do salonów w Krakowie, Aleja Powstańców Śląskich 24, Kryspinów, ulica Buki 7. www.autospektrum.pl.
5: BYD to nie kolejna hybryda, to nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta, rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 16 października kawa ziarnista Mövenpick, crema espresso lub giusto italiano tylko 52,95 za kilogram. To aż 33% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 79,98. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
11: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
12: Skoda. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
0: Kraków 96 i 7 FM.
15: Ta noc w Krakowie przyniesie przeważnie bezchmurne niebo, a co za tym idzie, obejdzie się także bez opadów. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Jesień zdecydowanie czuć już w powietrzu, bo noc zapowiada się bardzo zimna. Czeka nas spadek nawet do jedynki, odczuwalnie może być jeszcze mniej. Wiatr słaby, a ciśnienie utrzyma się na wysokim poziomie. W piątek zdecydowanie przyjemniej, dużo słońca, bez opadów, a temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 14 kresek powyżej zera.

0: dawna, to wiem.
1: Męskie granie orkiestra w RMF Max. 5 minut zostało do 18.
2: A jutro o tej porze, jak będziemy sobie tak gawędzili i kończyli powolutku kanał nadawczy, to już będzie oznaczało początek weekendu.
1: Tak, to jest bardzo dobra perspektywa. Teraz też zresztą będzie bardzo przyjemnie, bo za chwilę tutaj graba, a my się słyszymy jutro od 15. Siwek i Borycka, dzięki za dzisiaj, fajnie było, no.
2: Do usłyszenia, jest za 4.18. Zostańcie przez cały wieczór z RMF Max.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kraków. Zjedź na przewóz i poznaj najnowocześniejsze i największe centrum serwisowe Mercedes-Benz w Małopolsce. Nowoczesna diagnostyka i cyfrowy proces obsługi samochodów osobowych, dostawczych, ciężarówek i autobusów. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź najwyższy standard obsługi Mercedes-Benz Sobiesław Zasada Automotive. Kraków Feliksa Wrobela 6. Zjazd z S7 Kraków Przewóz.
6: Co masz zrobić jutro? Zrób jeszcze dziś. Przejdź na trening do klubu Fit Park Park Wodny i nie odkładaj dobrej formy na później.

0: Garnek wodny, solidna marka od lat. Sprawdź ofertę i kup garnet na www.parkwodny.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
2: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo, dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. Leapmotor.golemo.pl.
4: Jesienny off w salonie Hof. Tylko do 25 października. Do 20% rabatu na cały asortyment. Łazienki, drzwi, podłogi, oświetlenie. Wszystko w obniżonych cenach. Salon Hof, Kosucicka 7 w Krakowie oraz salonyhof.pl.
5: Uwaga! Jetour X50 wjeżdża do salonu Jetour Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
6: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetoura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny. Dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetour Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
7: 28 lat MediaMarkt. Świętuj z nami i odbierz prezent. Jedną ratę gratis w miesiącu twoich urodzin. Oferta ważna tylko do 25 października. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Wyprzedaż rocznika w Toyota Dobrygowski właśnie wystartowała. To najlepszy moment w roku, żeby kupić Toyotę. Aygo X, Yaris, Corolla, CHR i inne modele w wyprzedażowych ofertach. A do tego promocyjne finansowanie 50 na 50. Brzmi dobrze, a to nie wszystko. Kup Toyotę i wygraj drugą na rok. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski i weź udział w konkursie. Modlnica Częstochowska 30 oraz na www.wyprzedażtoyoty.pl.
9: I po reklamie.

0: Jestem Radek, a to moja ekipa.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Cześć, z tej strony Gibbs.
3: Hey, this is Imagine Dragons.
4: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Czas na najświeższy flash. Kinga Nyga, zapraszam. Słuchacie RMF Max Kraków na 96 i 7 FM. Kraków przygotowuje się do elektronicznych kontroli parkowania. W przyszłym tygodniu na Dębnikach i Kazimierzu ponownie pojawi się specjalny samochód skanujący zaparkowane auta. System sprawdzi, czy kierowcy opłacili postój. To ostatni test przed planowanym przetargiem. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, e-kontrole w strefie płatnego parkowania ruszą w przyszłym roku. Ważne zmiany szykują się na ulicy Tynieckiej. Miasto rozpoczyna przygotowania do kompleksowej rozbudowy ponad 3-kilometrowego odcinka drogi. Mieszkańcy zyskają chodniki, bezpieczne przejścia i lepszą infrastrukturę. Zanim ruszą prace, najpierw trzeba przygotować projekt przebudowy, a przygotowanie projektu ma potrwać ponad 3 lata. Co oprócz chodników czy sieci podziemnych trzeba zaprojektować na Tynieckiej?
7: Przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, również trzeba wcześniej ustalić stosunki własnościowe. Jeżeli gdzieś z tego projektu wyjdzie, że no, na przykład trzeba wejść, tak mówiąc kolokwialnie, na jakiś teren prywatny, na czyjąś posesję, to też trzeba to sprawdzić, trzeba przygotować decyzję z RIT i tak dalej, więc cały ten proces musi potrwać, stąd też tak długi okres projektowania.
6: Wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg. Zmiany szykują się również na ulicy Czerwone Maki. Miasto przygotowuje projekt przebudowy tej drogi. Powstaną tu nowe miejsca parkingowe, chodniki i plac do zawracania. Inwestycja ma uporządkować parkowanie i poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Do 29 października mieszkańcy mogą jeszcze zgłaszać swoje uwagi do planowanej przebudowy. Zamiast niezagospodarowanego terenu miejsce do sportu, zabawy i odpoczynku. Zakończył się trzeci etap budowy parku kieszonkowego przy ulicy Jachody na Ruczaju. Zarząd Zieleni Miejskiej przygotował tu atrakcje i dla aktywnych, i dla tych, którzy wolą po prostu poleniuchować na świeżym powietrzu.
8: Największą nowością jest strefa parkour, czyli miejsce do ćwiczeń skoków i pokonywania przeszkód. Powstał także specjalny stół do tekbola, gry łączącej elementy piłki nożnej i ping-ponga. Na tych, którzy zamiast sportowych wyzwań wolą odpoczynek, no to oczywiście czekają hamaki. W parku pojawiła się również nowa zieleń. W poprzednich etapach powstały alejki, stojaki rowerowe oraz placyk rekreacyjny z nietypową, modułową ławką otoczoną platanami. Budowa parku była realizowana etapami. Łącznie prace pochłonęły ponad 660 tysięcy złotych.
6: Informował Przemek Błaszczyk. Na rynku głównym w Krakowie pojawią się nowe drzewa. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się nasadzeniami i pielęgnacją zieleni. Najpierw jednak ruszą skomplikowane prace pod ziemią, a dopiero później ruszą nasadzenia. Całość prac pochłonie niemal 3 miliony złotych. Na AGH rusza program mentoringowy. Przez pół roku uczestnicy będą spotykać się z mentorami, którzy pomogą im zaplanować karierę.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
6: Przed nami pogodna, ale bardzo chłodna noc. Uwaga, temperatura zatrzyma się w okolicach drugiej kreski powyżej zera, a ta odczuwalna na poziomie jedynki z plusem. Zachmurzenie małe, bez opadów deszczu, wiatr nie będzie już dokuczał, ma być słaby, a warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Ciśnienie stabilne, wysokie. Jutro również mamy tylko dobre informacje pogodowe. W Krakowie ma być dużo błękitu i słońca. Nie zmokniemy, a na termometrach zobaczymy 15 kresek.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Sponsorem prognozy pogody jest EcoPark, deweloper inwestycji The View na krakowskim Ludwinowie. www.ecopark.pl.
10: Jak fajnie, jak miło, już czwartkowy wieczór, zbliżamy się do weekendu. Przemek Grobowski, witam was po 18 w RMF Max. To jest nasz czas, od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Będą fajne nowości, także takie, których chyba jeszcze nie słyszeliście. A na starcie naszego spotkania Ellie Oaks, jego Reasons.

Down od One Direction, to właśnie tam z kolegami zaczynał młodziutki Harry Styles, który został jednak pobity ostatnio na brytyjskiej liście najlepszych albumów przez króla popu. Król jest tylko jeden, Michael Jackson i jego hity wciąż rządzą. To aktualna przebojowa jedynka, a Harry jest dopiero na miejscu trzecim. Lata lecą, a wszyscy i tak słuchają Michaela Jacksona. No to my sprawdzimy, czego jeszcze słucha się w UK, bo mam tutaj taneczny import. Nowi wykonawcy Gnarly i Major League DJs, taneczna nowość w RMF Max, ich Wasted.

0: ostatnio jedynka w Stanach i być może niedługo jedynka także u nas w Polsce na liście Hot Bands. Kto lubi Miley Cyrus, głosuje na jej bas. Bass, Spacey Waits. Nasza nowość, jedna z wielu. A słyszeliście już nowy beat, jaki przynosi DJ Marshmello? Zaprosił do studia Kanadyjczyka. Zaśpiewał dla niego Cameron Whitcomb. Jest energia, to przed wami w RMF Max.
1: Reklama. Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Tauron Arena Kraków 21 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
13: Poznań, płatność zakończona.
14: Kraków, ruszamy dalej.
15: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen. Z energią dla twojego biznesu.
16: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
17: Szukasz dobrego adresu? Zacznij od Akacjowej 16. Już 17 października deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Atal Akacjowa Vita. Na miejscu będzie można poznać ofertę mieszkań, porozmawiać z doradcami i skorzystać z wyjątkowych promocji przygotowanych specjalnie na ten dzień. A to wszystko przy kawie i poczęstunku. 17 października ulica Akacjowa 16 od 10 do 15. Szczegóły na atal.pl i akacjowawita.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
18: Z myślą o bliskich teraz w Biedronce wszystko na 1 listopada. Tradycyjnie w niskich cenach. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie znicze. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 32 sztuki. Maksymalnie 16 gratis na kartę. Biedronka.
19: I po reklamie.

Ostatnio wróciła na jedynkę listy Hobbens, może to powtórzy Zalia. Ciekawe, czy lubi pierogi. No jako Polka to chyba tak, nasze polskie pierogi wciąż znajdują się w zestawieniu 100 najlepszych potraw świata. Czekamy na jedynkę. DJ Marshmello też czeka na swoją nową jedynkę w Polsce. Ma dla nas nowość, którą polecam na jesień. Marshmello coraz częściej z gwiazdami i tym razem Kanadyjczyk. Tam go znają, tam go kochają, tam go słuchają, u nas też. Marshmello i Cameron Whitcomb w numerze Hello.

0: Rozgrzewa nas jesienne wieczory swoim bitem i tym hitem Sylwa Pumpa i jego On Tonight. A jak tam już wszędzie grzeją? Chyba tak. A jeśli nie, no to może takie pocieszenie. Zimny pokój może sprzyjać lepszemu zasypianiu. Zawsze coś, zawsze można sobie to jakoś tłumaczyć. Za chwilę też się podgrzejemy, bo wrócę z nowością od projektu Neptunika w kawałku Ryf. A jaka będzie pogoda? Będzie cieplej, czy może zimniej? Sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Dawid Woliński. Mam przyjemność współtworzyć pierwszy odzieżowy rozdział Kazar. To kompletna garderoba na nadchodzący jesienny sezon. Odkryj ją na kazar.com.
3: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
4: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
3: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: 19,99 za pizzę. Gdzie? Na pyszne.pl. Zamawiaj swoją ulubioną pizzę w supercenie za jedyne 19,99.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: BYD to nie kolejna hybryda. To nowy standard efektywności. Zużycie paliwa nawet od 1,4 litra na 100 km. 6 lat gwarancji producenta. Rozbudowana sieć autoryzowanych serwisów. Wybierz samoładującą hybrydę od lidera technologii. Wybierz BYD. A teraz miejski Dolphin G w ofercie wyprzedaży rocznika. Już od 89 900 zł brutto. Sprawdź na byd.com.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
10: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
11: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest Autocentrum Golemo. Dealer marki Leap Motor, producenta modeli hybrydowych i elektrycznych. leapmotor.golemo.pl.
12: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
13: Doradczyni klienta.
12: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
14: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Przed nami pogodna, ale bardzo chłodna noc. Uwaga, temperatura zatrzyma się w okolicach drugiej kreski powyżej zera, ta odczuwalna na poziomie jedynki z plusem. Zachmurzenie małe bez opadów deszczu, wiatr nie będzie już dokuczał, ma być słaby, a warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Ciśnienie stabilne, wysokie. Jutro również mamy tylko dobre informacje pogodowe. W Krakowie ma być dużo błękitu i słońca. Nie zmokniemy, a na termometrach zobaczymy 15 kresek.

0: końca. Oscar Sims, jakie macie plany na wieczór? Może macie po prostu za dużo opcji. Czy serial, czy może jakiś film, czy może jednak jakiś dokument, a może podcast. Jak mamy za dużo wyborów, za dużo opcji do wyboru, to po prostu wariujemy. Dlatego najlepiej zostać sobie przy dobrych hitach z RMF Max. Dobrej nuty nie zabraknie. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków, siemano, cześć, dzień dobry. Jeżeli szukacie propozycji, gdzie tu się wybrać na imprezę, no to dobrze trafiliście, od tego macie RMF Max. Dzisiaj warto zaglądać do Prozaka 2.0, bo zrobi się lekko sentymentalnie. Back to Juvenalia Ueko, tegoroczne. Będzie można sobie odświeżyć, jak dobra impreza się tam kręciła. Jutro z kolei 47 Internazjomali. Zaglądajcie śmiało, plac Dominikański 6, oni was tam ugoszczą. A tymczasem klub spotkań Poczta Główna też was zaprasza do siebie. Co tam się będzie działo? No, moi drodzy, koncertowo, ale przede wszystkim imprezowo. Pitbull Party to już jutro. Jeżeli chcielibyście się wybrać na imprezę, na której lecą praktycznie same numery Pitbulla, to dobrze się składa. Jutro taka impreza, no i jutro będę miała dla was bilety na to wydarzenie, więc słuchajcie uważnie RMF Max Kraków, no i programu byle do obiadu. To oczywiście nie koniec, bo jeszcze ATZ Sound Kraków to również w Poczcie 2.0 nam się szykuje.
2: Reklama. Panie Pascalu.
3: Tak?
2: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
3: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatni dzień przeceń na urodziny w Media Expert.
2: A to pędzę, lecę, pa!
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert, taniej
5: masz! Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty awokado 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk oraz cytryny na wagę 5,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: W Galerii Krakowskiej szyjemy Jaśki na miarę.
8: Radosnego uśmiechu małych pacjentów.
7: W sobotę 17 października weź udział w akcji Uszyj Jasia w Galerii Krakowskiej.
8: Od 11 do 18 czekają na ciebie instruktorzy, maszyny do szycia i potrzebne materiały. Nie umiesz szyć? Wszystkiego cię nauczymy.
7: Jaśki trafią do małych pacjentów krakowskich szpitali. Pomóż nam wywołać ich uśmiech.
9: Galeria Krakowska. Gdzie, jeśli nie tu?
10: Niedziela. To jest dzień wolny, co nie? No to my gramy wtedy tak. Ale też tak. Ale też tak.
11: Przecież to pasuje do siebie. Świetnie.
12: Niedziela, dzień świetny. Od 9 w RMF Max.
13: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
14: Jesienią zmienia się wszystko. Pogoda, temperatura, warunki na drodze, ale nie twoja rata. Mercedes-Benz czeka na ciebie leasing 101% ze stałą stopą procentową w ofercie dla przedsiębiorców. Wybierz spośród SUV-ów, eleganckich limuzyn i kompaktowych modeli dostępnych od ręki w specjalnych ofertach. Mercedes-Benz to przewidywalne i przejrzyste warunki finansowania, niezależnie od kaprysów jesiennej aury. Szczegóły w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
16: Dużo dobrego.
17: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
16: Za mniej.
18: I po reklamie.
19: Zuśka.
20: Hey, it's Shakira.
21: Hey, it's Somber.
22: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max.
12: Kraków 96 i 7 FM.
1: Słuchacie RMF Max Kraków, jesteśmy na 96 i 7 FM. Kinga Nega, czas na flash. Małopolscy łowcy głów doprowadzili do zatrzymania poszukiwanego przestępcy. 48-latek, skazany za udział w międzynarodowej grupie narkotykowej, ukrywał się w Hiszpanii. Był poszukiwany od 2023 roku i miał do odbycia ponad 6 lat więzienia. Zatrzymano go na lotnisku w Alicante. Teraz trwa procedura przekazania mężczyzny do Polski. Co zrobić, gdy zawyją syreny alarmowe? Jak przygotować plecak ewakuacyjny i przetrwać kilka dni bez prądu czy wody? Ruszają bezpłatne szkolenia z ochrony ludności organizowane przez miasto.
16: Będziemy się mogli nauczyć tego, jak bezpiecznie się zachować w sytuacjach kryzysowych. I tutaj mówimy o różnych kryzysach, bo ja mam czasem wrażenie, że wszyscy tylko myślą o kryzysie związanym z wojną, a prawda jest taka, że jeżeli my się przygotujemy do zwykłych kryzysów, to ta wiedza również będzie nam służyć w przypadku sytuacji związanej z zagrożeniami wojennymi.
1: Mówił Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa. Na szkolenia obowiązują wcześniejsze zapisy przez internet. Akcja potrwa do listopada. Dwie firmy chcą wyremontować fontannę na osiedlu szkolnym w Nowej Hucie. Jedna oferta opiewa na prawie 450 tysięcy złotych, druga na ponad 520 tysięcy. Urzędnicy analizują je.
18: Zachowany ma zostać historyczny charakter fontanny. Nie zmieni się jej wielkość, ani miejsce, w którym stoi, zapewnia Aleksandra Mikulaszek z Zarządu Zieleni.
19: Fontanna zostanie oczyszczona, oczywiście poddana konserwacji, naprawione zostaną ubytki, wykonana zostanie hydroizolacja.
18: Co ważne, będzie psikać do góry.
19: Woda będzie wypływać z pojedynczego centralnego wodotrysku i rozchodzić się promieniście po całej Niecce.
18: Jak słoneczko na niebie. Dobrze, to teraz schodzimy na ziemię. Remont fontanny ma potrwać 200 dni od czasu podpisania umowy.
1: Wokół fontanny pojawią się również ławki i nowa zieleń, dodaje Przemek Błaszczyk. Są jeszcze wolne miejsca w krakowskich żłobkach samorządowych. Rodzice mogą zapisywać dzieci przez cały rok. Miejsca czekają dokładnie w 13 placówkach. Rekrutacja odbywa się na bieżąco. Zgłoszenia można składać osobiście lub elektronicznie. Wracamy jeszcze do naukowców z AGH, którzy pomagają badać jedne z najbardziej tajemniczych cząstek we wszechświecie. Chodzi o neutrina. Czym są?
20: To tacy kosmiczni posłańcy, którzy informują nas, co dzieje się w dalekim kosmosie.
18: Krótko mówiąc, zbudowaliście radar, kosmiczny radar.
20: Można tak to powiedzieć, kosmiczny radar.
18: Co możecie odkryć dzięki tym badaniom?
20: Ten obszar badań jest zupełnie jeszcze nieznany. Znaczy, to pozwoli nam badać właśnie daleką głębię kosmosu.
1: Wyjaśniał dr Artur Ukleja, profesor Akademii Górniczo-Hutniczej. Rozmawiał z nim reporter RMF Max Przemek Błaszczyk.
21: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: W nocy prawie bezchmurne niebo. Zdaniem synoptyków utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach bez opadów deszczu. Uwaga, to będzie naprawdę chłodna noc, bo temperatura zatrzyma się w okolicach drugiej kreski nad zerem. Wiatr słaby, a warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Piątek w Krakowie słoneczny. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe, bez opadów deszczu, a na termometrach całkiem przyjemne wartości do 15 stopni po południu.
0: Dobry wieczór, witam was czwartkowo po 19:00. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Mam tutaj nowości, mam też numery, do których warto wracać. Kto tańczył do bitu Filipa George'a? Pamiętacie Wish You Were Mine? Cały świat tańczył, przypomnimy to za chwilę. Teraz Marlon Hofstadt, niedawno najlepszy na liście Hot Bands, jego I Like.

Poza tobą nic, Liwka. Jej muzykę na pewno zabrałbym sobie na spacer, nawet taki, wiecie, późno wieczorny, bo spacer po parku może wyciszyć głowę. Badania wskazują, że kontakt z zielenią, nawet jak jest ciemno, sprzyja obniżeniu stresu i poprawie samopoczucia. Jak nie dzisiaj wieczorem, to jutro rano, a po powrocie z parku wracamy do hitów. Karol G na jesień, nasza nowość, Baby Wow.

0: zaryzykuję takie stwierdzenie o tej porze, 15 października, że to jest jeden z największych hitów tego roku w ogóle. Mamy jeszcze trochę do końcówki 26. Another Talk to You tańczyliśmy praktycznie przez całą wiosnę i oczywiście przez wakacje. No, zrobiło się tak trochę plażowo. Zostańcie z nami, bo wrócimy też do polskich rapsów. O co chodzi? Ma wielu fanów i ma nowy numer, który zagram wam w RMF Max.
1: RMF Max. Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
1: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
1: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
1: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Ceny paliw znowu rosną. Nie pozwól, by koszty podróży cię ograniczały. Cherry's Super Hybrid. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz hybrydowe SUV-y Cherry Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Cherry Matsuoka. Aleja Jana Pawła II, 160, Kraków. Zapraszamy.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Odkryj szeroki wybór modeli dostępnych z korzyścią do 43 640 zł. Sprawdź szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Kraków Pasternik 69. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Kraków Pasternik 69.
4: I po reklamie.

0: Abra, abracadabra, Lady Gaga, znamy, lubimy, a może lubimy, bo znamy, bo wielokrotne słuchanie tej samej piosenki często sprawia, że zaczynamy lubić ją bardziej. No to teraz nowość, którą może najwięksi fani już znają, ale jak posłuchacie, to na pewno polubicie. O co chodzi? Bije swoje rekordy, ma dużo nowej muzyki i ma także nowość w poczekalni listy Hot Bands. Macie go teraz, Nienawidzę Warszawy, posłuchajmy razem. Dlaczego i czy to prawda?
1: To jest nowość RMF Max.

0: Liryczny Romeo Somber i jego My Body Isn't Ready w czwartek, trwający jeszcze Światowy Dzień Mycia Rąk. Tak, myjemy rączki, to ja tylko przypomnę, że jakieś 6 lat temu to codziennie mieliśmy Dzień Mycia Rąk, ale może już lepiej do tego nie wracajmy, było, minęło, może lepiej to zapomnieć. Za chwilę w głośniku Kaigo sprawdzimy też, co szykuje się w pogodzie na jutro. Max.
1: Reklama. Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji, dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
6: Co? No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
1: Chcesz mieć pewność, że twój Ford jest serwisowany tak, jak należy? Dzięki Ford Economy Service możesz liczyć na profesjonalną obsługę samochodu, oryginalne części i opiekę ekspertów w przystępnej cenie. Teraz usługa Motorcraft Service dostępna u autoryzowanych serwisów Forda już od 399 zł. Zadbaj o swój samochód i ciesz się spokojem na każdej trasie. Wybierz sprawdzoną jakość i doświadczenie. Umów się na serwis już teraz na Ford.pl.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład napój wysokobiałkowy czekoladowy Pilos 350 g lub 330 ml w nowej cenie regularnej 3,99. Cena przed obniżką 4,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bezpromocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
4: Emila.
5: Cześć, z tej strony Igor.
6: Hello, this is Ina.
7: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
8: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
9: RMF Max.
10: Kraków, 96 i 7 FM.
11: W nocy prawie bezchmurne niebo. Zdaniem synoptyków utrzyma się zachmurzenie małe. W prognozach bez opadów deszczu. Uwaga, to będzie naprawdę chłodna noc, bo temperatura zatrzyma się w okolicach drugiej kreski nad zerem. Wiatr słaby, a warunki biometeo mają korzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Piątek w Krakowie słoneczny. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie małe, bez opadów deszczu, a na termometrach całkiem przyjemne wartości do 15 stopni po południu.

0: Drink some margaritas by strings of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Jeżeli słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Take it slow, Robin Schulz przerabia klubowy klasyk. To jest taki DJ, który w odróżnieniu na przykład od Calvina Harrisa nigdy nie śpiewał w swoich kawałkach, a może jednak powinien spróbować, może ma jakiś ukryty talent. Tak więc Robin Schulz wypada dzisiaj z zestawienia listy Hot Bands, ale kto tam jest? Nowa dziesiątka przed wami, startujemy za kilka chwil.
1: Tu RMF Max Kraków, siemano, cześć, dzień dobry, w czwartkowy wieczór, a czwartkowy wieczór to jest świetny moment, żeby powoli zacząć się zastanawiać nad piątkiem. Co od jutra będzie do złapania w krakowskich kinach? No trochę fajnych premier mamy. Szykuje nam się na przykład kolejna ekranizacja, kolejna wersja rozważnej i romantycznej. I jasne, być może widzieliście to już milion razy, ale moi drodzy, ta wersja może porwać was na nowo. Śmiało lećcie, krakowskie kina zapraszają. Zapraszają również na polskie premiery, na przykład filmu Czas, który nie nadszedł. Bardzo ciekawa, futurystyczna opowieść o świecie, który odrzuca starość. No i właśnie, jeżeli jesteście gotowi na takie trochę science fiction, no to Czas, który nie nadszedł, zapowiada się naprawdę dobrze. A jeżeli lubicie takie klasyczne nawalanki kinoakcji, które zapowiada się bosko, no to Street Fighter, uliczny bojownik, grę na pewno kojarzycie. Być może kojarzycie komiks, no to z tym filmem też warto się będzie zapoznać. To będą 2 godziny doskonałej nawalanki.
2: Reklama. 18.47.12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24.39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Wyprzedaż rocznika w Toyota Dobrygowski właśnie wystartowała. To najlepszy moment w roku, żeby kupić Toyotę. Aygo X, Yaris, Corolla, CHR i inne modele w wyprzedażowych ofertach. A do tego promocyjne finansowanie 50 na 50. Brzmi dobrze, a to nie wszystko. Kup Toyotę i wygraj drugą na rok. Odwiedź nas w Toyota Dobrygowski i weź udział w konkursie. Modlnica Częstochowska 30 oraz na www.wyprzedażtoyoty.pl.
6: Już 17 października o 20.30 Krakowia zagra u siebie z Legią Warszawa. Bądź świadkiem niespodzianek, które przygotowujemy. Bilety dostępne na stronie bilety.krakowy.pl i w kasach biletowych przystanek.
7: O czym ćwierkają ptaszki w Krakowie? O odświeżonym hipermarkecie Auchan w centrum handlowym Bonarka.
8: Nowe otwarcie hipermarketu to okazja, by zostać orłem oszczędzania. Zwłaszcza, że teraz przy zakupach w dniach 8-17 października za minimum 200 zł możesz zyskać 50 zł na kartę skarbonka. A kawa ziarnista Lavazza, krema i aroma aż 50% taniej. Tylko 54,99 za kilogram. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 109,98. Auchan.
9: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chcę

0: tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Halloween Time ze strefą grozy.
2: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Tauron Arena, 16 października. Bilety polskanockabaretowa.pl.
3: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
4: I po reklamie.
5: Asia,
6: Ania,
5: Martyna.
7: Hi, I'm Ariana Grande.
8: Hi everybody, it's ATB here.
9: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max.
0: Kraków 96 i 7 FM.
10: Dobry wieczór, witajcie na liście Hopbency w czwartek. Będzie Adela, będzie Malik Montana, będą też klubowe bity od Matame, najlepsi z najlepszych. Codziennie o tej porze Przemek Grybowski odlicza, wy głosujecie na rmfmax.pl, a zestawienie otwiera Tame Impala, Loser, to dziesiątka.

dobre, bo włoskie, delikatesowe, soczyste, klubowe bity w Rhythm of Max. Matame w remiksie Zerba, Follow, Matame tworzą Matteo i Amadeo Giovanelli. Mieszkają sobie na Sycylii, ale rzadko tam ostatnio są spotykalni. Teraz przede wszystkim podróżują dookoła świata na największych imprezach, największych festiwalach i może wkrótce także w Polsce, może jutro już w zestawieniu listy Hot Bands. Głosujcie na rmfmax.pl, a na 9 jesiennie nasza prima ballerina. Kto nią jest? Oczywiście Margaret. RMF Max.

A nam do zestawienia listy Hobbens, Swedish House Mafia, Lee Kelly w numerze Happiness is So Sad. Brawa dla was, dziękuję za głosy i prezentuję nową gwiazdę, to Adela. Nie, nie Adel, Adel aktualnie ma przerwę i wbija się Adela, a na końcu gwiazda ze Słowacji, która startowała w castingu do Cat's Eye. Była bardzo wysoko i bardzo blisko i tak śpiewa nasza nowość w RMF Max, Adela, jej Ain't in LA.

0: Sunflower, taki klimacik. Dzisiaj 7 na liście Hobbence to Swae Lee i Post Malone, który nie zawsze tak się nazywał. Na imię ma Austin Richard, nazwisko Post, ale kiedy miał kilkanaście lat, no to wpisał swoje nazwisko do internetowego generatora rapowych pseudonimów i tak narodził się Post Malone. Naprawdę, są takie generatory. Mi wyszło, że MC Grabinio powinienem występować jako raper. Okej, może być, MC Graba jest dla was w RMF Max. Za chwilę Fastboy. Wrócimy też do nowości. Czeka Malik Montana. RMF
1: Max. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Sponsorem programu jest właściciel Energylandii. Organizator wydarzenia Halloween Time z 7 domami strachów.
7: Netto przedstawia.
8: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
9: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
8: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
9: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
8: To może zapraszamy?
9: Dobre!
10: Z okazji urodzin Netto kaczka Pekin, sztuka mięsa, jedynie 9,99 za kilogram, aż o 45% taniej. A kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, tylko 27,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 27,99. Netto, dużo dobrego. Za mnie.
11: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
12: Kiku robi się przytulniej ze Stitchem. Piżamy już za 40 zł. I aksamitna pościel już od 60 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
14: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
15: Uwaga! Jetour X50 wjeżdża do salonu Jetour Matsuoka przy ulicy Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
16: W dniach 16-17 października zapraszamy na dni otwarte, podczas których jako jedni z pierwszych w Polsce udostępniamy Jetoura X50 do testów. Kompaktowy, ale przestronny. Dynamiczny, ale oszczędny. Przetestuj go u nas. Jetour Matsuoka, Pułkownika Dąbka 28 w Krakowie.
17: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
18: Janie, skarpeta na pieniądze.
19: Się rozpadła.
18: Noż do 100!
19: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
20: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
21: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
1: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
0: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
1: Ascorvita Max?
0: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
22: Zdrowit.
0: I po reklamie.
23: Z tej strony Krzywu.
24: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
25: Hi, this is Denzel.
26: Hey yo, this is Eminem.
27: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
28: Kraków 96 i 7 FM.

i każda mamuśka może zagłosować na Mami, Malik, Montana i przyjaciele. Na razie w poczekalni listy Hobenc, na miejscu szóstym przy czwartku ekipa Fastboy w numerze Music Sounds. A teraz nasze nowe odkrycie, nowy hicior, nowy wykonawca Alone, który tworzy takie soczyste bity. Back to Yours, to już pierwsza piątka. 5, numer 5.

Dumę, podkręcamy się soczystym bitem i to kolejna nowość, którą polecam wam na jesień w RMF Max. Warriner w kawałku Let Me Forget. Może akurat w piątek na starcie weekendu będzie do niego wolne miejsce już w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl. Teraz otwieramy pierwszą trójkę. Tutaj no też ekipa pełna talentu. Mrozu i Kacperczyk, już trójka. Wszystko, czego chciałem.

0: Bez końca Oscar Sims pod koniec czwartku, ale zostało nam jeszcze trochę czasu. Po 22 nie zabraknie świetnej muzyki na koniec dnia z RMF Max. Ja wracam do Was już jutro, a wiadomo, że piątek to czas nowej muzyki. No to sprawdzimy, co się wydarzy na liście Hot Bands. Zaczynamy nasz weekend jutro o godzinie 18. Przemek Grabowski, cześć. Max.
1: Reklama. Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Wygenerowano z AI.

0: aplikację MediaExpert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert, taniej masz.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Miksuj dowolnie. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył?
1: Co? No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapać.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
4: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
0: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: I po reklamie.

Warszawa, 8 sierpnia. Chyba pora już wyjeżdżę stąd. Obiecałem coś nie tylko sobie, ale też wam. Na pewno wygram, mamo, pokonałem zło. Każą płacić mi cło za mili szus. Nie zmieściły do walizki się nawracając z Tokio. Pieniądze mi nie dały nigdy szczęścia. Miałem na koncie 4 banie, gdy skakałem przez okno. Ksiądz mi mówił na spowiedzi, że to demon mój. Podpowiedział mi to i żebym już odstawił alkohol. Powiedział, synu, tylko w życiu miłość czuj. Zgubi filozofia ciebie, ząb za ząb, oko za oko. Ostatni rok był spoko, ale chcemy więcej. Mam z przyjaciół mi wytwórnie, choć to dużo więcej. Papierki ogarnia Szczepan, spisywa.